bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch

0: Ja zdobyć jakiś zawód.
1: Koniecznie.
2: Słuchacze Radia Pogoda pozdrawia Jola Fraszyńska.

0: Radio Pogoda.
1: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagrał.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się, ale i ciebie

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

dobrze i rwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was.

0: Winner.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Została ostatnia reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Panna Marianna jest

0: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Reklama.
3: Wojsko w nocy i o poranku na ulicach Warszawy to ćwiczenia przed defiladą. Rolnik zaorał świeżo położony asfalt, straty to 400 tysięcy złotych. Wspaniały występ Igi Świątek w Toronto jest już w ćwierćfinale tenisowego turnieju.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
3: Michał Pieszkała, dzień dobry. Żołnierze ćwiczą w Warszawie przed przyszłotygodniową defiladą z okazji święta Wojska Polskiego. Nad ranem odbyła się próba generalna, wcześniej w nocy Wisłą stradą przejechał ciężki sprzęt. Wczoraj nad Wisłą latały wojskowe myśliwce i helikoptery. Zarówno dziś o świcie, jak i wczoraj ćwiczeniom przeglądali się mieszkańcy i turyści.
5: Rozpoznałeś wszystkie samoloty?
6: Nie.
5: A jakie rozpoznałeś?
6: F-16. Tylko tyle. Innych nie znam.
7: Jesteśmy zadowoleni, że udało się bez tłumów jeszcze zobaczyć. Czekamy teraz na 15.
5: Też będziecie?
7: Planujemy być, zobaczymy jak się uda. Byliśmy 2 lata temu. Było bardzo dużo ludzi. W tym roku zaplanujemy tak, żeby być wcześniej, zająć sobie dobre miejsce.
8: Powiem szczerze, pierwszy raz widziałem tego typu samoloty, helikoptery i tak dalej, więc no, jestem pod wrażeniem.
3: Jeszcze przypomnę, że do godziny 11 będzie zamknięty kilkunastokilometrowy odcinek stołecznej Wisłostrady. 400 tysięcy złotych, tyle jak oszacował Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, wynoszą straty spowodowane przez rolnika, który w piątek zaorał nowy asfalt. Rolnik twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne i dlatego przyjechał traktorem i pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Władze Gliwic przekonują, że rolnik się myli i że droga w całości należy do miasta. Wspaniały występ Igi Świątek w Toronto. Polska tenisistka awansowała do ćwierćfinału tego prestiżowego tysięcznika po zwycięstwie nad Martą Kostiuk. Raszynianka nie poddała się po przegranym pierwszym secie 3-6. W drugiej partii to był teatr jednej zawodniczki. Świątek oddała Ukraińce tylko jednego gema. W decydującym secie przepieczętowała zwycięstwo 6-2. Rywalką Świątek w ćwierćfinale będzie rosyjska tenisistka Diana Schneider. Z turnieju odpadła liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka. Katarzyna Niewiadoma Fini nie jest już liderką kolarskiego kobiecego wyścigu Tour de France. Polka choć była trzecia na mecie 8. przedostatniego etapu, to żółtą koszulkę przejęła triumfatorka wczorajszej rywalizacji, holenderka Demi Vollering. Nasza kolarka na mecie nie kryła frustracji. Celia Żeli, która jeździ w tej samej ekipie co Vollering, zablokowała Polkę przy barierkach i musiała przestać pedałować.
9: Czy to było częścią waszego planu? Nie gracie fair?
3: Krzyczała Niewiadoma Fini. Potem komentowała, że takie zachowanie rywalki przypomina przedszkole. Polka ma 8 sekund straty do prowadzącej holenderki. Dzisiaj finał Tour de France.
0: Radio Pogoda.
4: Pogoda.
3: W całym kraju będzie dzisiaj słonecznie. Na termometrach w ciągu dnia od 22 stopni w rejonie Helu do 26 stopni w centrum i do 31 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej.

0: 103 i 4 FM. Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Widząc, że wszyscy na niego patrzą i o nim mówią, Wokulski zmieszał się. A żeby jednak pokazać obecnym, że ta osobliwa popularność nic go nie obchodzi, wypił jeden po drugim dwa kieliszki wina stojące na stoliku i wtedy spostrzegł, że jeden kieliszek z winem węgierskim należał do generała, a drugi z czerwonym do biskupa. Ładnie się urządzam, rzekł do siebie, gotowi jeszcze powiedzieć, że zrobiłem afront staruszce, ażeby wypić wino jej sąsiadom. Wstał z zamiarem wyjścia i zrobiło mu się gorąco na myśl o defiladzie przez dwa salony, w których czekają go rózgi spojrzeń i szeptów. Ale zabiegł mu drogę książę, mówiąc, pewnie rozmawialiście państwo z prezesową o bardzo dawnych czasach, kiedy aż do łez doszło. Prawda, że zgadłem? Wracając do tematu, który nam przerwano, czy nie sądzisz pan, że dobrze byłoby założyć w kraju polską fabrykę tanich tkanin? Wokulski potrząsnął głową. Wątpię, żeby się to udało, odparł. Trudno myśleć o wielkich fabrykach, tym, którzy nie mogą zdobyć się na małe ulepszenia w już istniejących. Mianowicie? Mówię o młynach, ciągnął Wokulski. Za parę lat będziemy sprowadzali nawet mąkę, bo nasi młynarze nie chcą zastąpić kamieni walcami. Pierwszy raz słyszę, siądźmy tu, mówił książę, ciągnąc go do obszernej framugi i opowiedz pan, co to znaczy. W salonach tymczasem rozmawiano. Jakaś zagadkowa figura ten pan, mówiła po francusku dama w brylantach do damy w strusim piórze. Pierwszy raz widziałam prezesową płaczącą. Naturalnie historia miłosna, odpowiedziała dama z piórem. W każdym razie zrobił ktoś złośliwego figla hrabinie i prezesowej, wprowadzając tego jegomościa. Przypuszczasz pani, że jestem pewna, odparła wzruszając ramionami. Niech pani wreszcie spojrzy na niego. Maniery bardzo złe, ale cóż to za fizjonomia, jaka duma. Szlachetnej rasy nie ukryje się nawet pod łachmanami. Zadziwiające, mówiła dama w brylantach, bo i ten jego majątek jakoby zrobiony w Bułgarii. Naturalnie, to zarazem tłumaczy, dlaczego prezesowa pomimo bogactw tak mało wydaje na siebie? I książę bardzo na niego łaskaw? Przez litość, czy nie za mało? Niech tylko pani spojrzy na nich obu. Sądziłabym, że nie ma ani śladu podobieństwa. Zapewne, ale ta duma, pewność siebie, z jaką oni swobodą rozmawiają... Przy innym stoliku naradzali się trzej panowie. No, hrabina zrobiła zamach stanu, mówił brunet z grzywką. I udał się jej, ten Wokulski trochę sztywny, ale ma w sobie coś, odpowiedział pan siwy. W każdym razie kupiec. Czymże kupiec gorszy od bankierów? Kupiec galanteryjny, sprzedaje portmonetki, nalegał brunet. My czasami sprzedajemy herby, wtrącił trzeci, szczupły staruszek z siwymi faworytami. Jeszcze zechce ożenić się tutaj, tym lepiej dla panien. Ja bym sam mu oddał córkę. Człowiek, słyszę, porządny, bogaty, posagu nie strwoni. Koło nich szybko przeszła hrabina. Panie Wokulski, rzekła wyciągając wachlarz w kierunku framugi. Wokulski przybiegł do niej, podała mu rękę i we dwoje opuścili salon. Osamotnionego księcia zaraz otoczyli mężczyźni. Niektórzy prosili go, ażeby zapoznał ich z Wokulskim. Warto, warto! Mówił zadowolony książę. Takiego nie było jeszcze między nami. Gdybyśmy dawniej zbliżyli się do nich, nasz nieszczęśliwy kraj wyglądałby inaczej. Usłyszała to mijająca ich właśnie panna Izabela i pobladła. Przystąpił do niej młody człowiek z wczorajszej kwesty. Zmęczyła się pani? Rzekł. Trochę, odpowiedziała ze smutnym uśmiechem. Przychodzi mi do głowy dziwne pytanie, dodała po chwili. Czy ja też potrafiłabym walczyć? Czy z sercem? Zapytał. Nie warto. Panna Izabela wzruszyła ramionami. Ach, gdzież znowu z sercem? Myślę o prawdziwej walce z silnym nieprzyjacielem. Ścisnęła go za rękę i opuściła salon. Wokulski, prowadzony przez hrabinę, minął długi szereg pokojów. W jednym z nich, z dala od zaproszonych gości, rozlegały się śpiewy i dźwięki fortepianu. Gdy weszli tam, uderzył go szczególny widok. Jakiś młody człowiek grał na fortepianie. Z dwóch bardzo przystojnych dam stojących przy nim, jedna udawała skrzypce, druga klarnet, Przy tej zaś muzyce tańczyło kilka par, między którymi znajdował się tylko jeden mężczyzna. Oj, wy zbytnicy! Zgromiła ich hrabina. Odpowiedzieli wybuchem śmiechu, nie przerywając zabawy. Minęli i ten pokój i weszli na schody. Ot widzisz, rzekła hrabina, to jest najwyższa arystokracja. Zamiast siedzieć w salonie, uciekli tutaj dokazywać. Jaki oni mają rozum? Pomyślał Wokulski. I zdawało mu się, że między tymi ludźmi życie upływa prościej i weselej, aniżeli między nadętym mieszczaństwem albo arystokratyzującą szlachtą. Na górze, w pokoju odciętym od zgiełku i nieco przyćmionym, siedziała w fotelu prezesowa. Zostawiam was tu, moi państwo, rzekła hrabina. Nagadajcie się, bo ja muszę wracać. Dziękuję ci, Joasiu, odpowiedziała prezesowa. Siądźże, proszę cię, zwróciła się do Wokulskiego. A gdy zostali sami, dodała, nawet nie wiesz, ile obudziłeś we mnie wspomnień. Teraz dopiero Wokulski spostrzegł, że między tą damą a jego stryjem musiał istnieć jakiś niezwykły stosunek. Opanowało go niespokojne zdumienie. Dzięki Bogu, pomyślał, że jestem legalnym dzieckiem moich rodziców. Proszę cię, zaczęła prezesowa, mówisz, że stryj twój umarł. Gdzieże on, biedak, pochowany? W Zasławiu, gdzie mieszkał od powrotu z emigracji. Prezesowa znowu podniosła chustkę do oczu. Doprawdy, ach, ja niewdzięczna, byłżeś kiedy u niego? Nie mówił, że ci nic, nie oprowadzał cię? Wszakże tam, na górze, są ruiny zamku, prawda? Stoją już one jeszcze? Tam właśnie, do zamku, stryj co dzień chodził na spacer i całe godziny przesiadywaliśmy z nim na dużym kamieniu. Patrzaj, że znam ten kamień. Siedzieliśmy wtedy oboje na nim i patrzyliśmy to na rzekę, to na obłoki, których bieg niepowrotny uczył nas, że tak ucieka szczęście. Czuję to dopiero dzisiaj. A studnia jestże w zamku i zawsze głęboka? Bardzo głęboka, tylko trafić do niej trudno, bo wejście zamaskowały gruzy. Dopiero stryj mi ją pokazał. Wiesz, że ty, mówiła prezesowa, że w chwili ostatniego z nim pożegnania myśleliśmy, czy by się do tej studni nie rzucić? Nikt by nas tam nie odszukał i na wieki zostalibyśmy razem. Zwyczajnie szalona młodość. Otarła oczy i ciągnęła dalej. Bardzo, bardzo lubiłam go, a myślę, że i on mnie trochę, kiedy tak pamiętał wszystko. Ale on był ubożuchny oficer, a ja na nieszczęście bogata. I do tego jeszcze bliska krewna dwóch generałów. No i rozdzielono nas. Może też byliśmy zanadto cnotliwi, ale cicho, cicho, dodała śmiejąc się i płacząc. Takie rzeczy wolno mówić kobietom dopiero w siódmym krzyżyku. Łkanie przerwało jej mowę. Powąchała swój flakonik, odpoczęła i zaczęła znowu. Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość. Tyle lat upłynęło, prawie pół wieku, wszystko przeszło. Majątek, tytuły, młodość, szczęście. Sam tylko żal nie przeszedł i pozostał. Mówię ci, taki świeży, jakby to było wczoraj. A gdyby nie wiara, że jest inny świat, w którym podobno wynagrodzą tutejsze krzywdy, kto wie, czy nie przeklełoby się i życia, i jego konwenansów. Ale ty mnie nie rozumiesz, bo wy dziś macie mocniejsze głowy, lecz zimniejsze aniżeli my serca. Wokulski siedział ze spuszczonymi oczyma. Coś dławiło go, szarpało za piersi. Wpił sobie paznokcie w ręce i myślał, ażeby jak najprędzej stąd wyjść i już nie słuchać skarg, które odnawiały w nim najboleśniejsze rany. A masz on, biedaczysko, jaki nagrobek? Spytała po chwili prezesowa. Wokulski zarumienił się. Nigdy nie przychodziło mu do głowy, ażeby zmarli potrzebowali czegoś więcej nad grudę ziemi. Nie ma, ciągnęła prezesowa, widząc jego zakłopotanie. Nie tobie dziwię się, moje dziecko, żeś o nagrobku nie pamiętał, ale sobie wyrzucam, żem zapomniała o człowieku. Zadumała się i nagle, położywszy na jego ramieniu swoją wychudłą i drżącą rękę, rzekła zniżonym głosem: mam do ciebie prośbę, powiedz, że ją spełnisz. Z pewnością, odparł Wokulski. Pozwól, ażebym ja mu postawiła nagrobek, ale że sama jechać tam nie mogę, więc ty mnie wyręczysz. Weź stąd kamieniarza, niechaj rozłupie ten kamień, wiesz, ten, na którym siadywaliśmy na górze, pod zamkiem, i niech jedną połowę ustawią na jego grobie. Cokolwiek będzie kosztować, zapłacisz, a zwrócę ci razem z dozgonną wdzięcznością. Zrobisz, że to?
2: Zrobię.
1: To dobrze. Dziękuję ci. Myślę, że mu przyjemniej będzie spoczywać pod kamieniem, który słyszał nasze rozmowy i patrzył na łzy.
2: Ach, jak ciężko wspominać.
1: A napis, wiesz, że jaki? Mówiła dalej. Kiedyśmy się rozłączali, zostawił mi parę strofek z Mickiewicza. Pewnie czytałeś je kiedy. Jak cień tym dłuższy, gdy padnie z daleka, tym szerzej koło żałobne roztoczy. Tak pamięć o mnie im dalej ucieka, tym grubszym kirem twą duszę zamroczy. O, prawda, to i studnie, która miała nas połączyć, chciałabym upamiętnić w jakiś sposób. Wokulski wstrząsnął się i patrzył gdzieś szeroko otwartymi oczyma.
2: Co tobie? Zapytała prezesowa.
1: Nic, odparł z uśmiechem. Śmierć zajrzała mi w oczy. Nie dziw się, krąży koło mnie stare i zatem muszą ją widzieć moi sąsiedzi. Więc zrobisz, o co cię proszę?
2: Tak.
1: Bądźże u mnie po świętach i często przychodź. Może się trochę ponudzisz, ale może i ja, niedołężna, przydam ci się na co. A teraz idź już, na dół, idź.
2: Wokulski pocałował ją w rękę, ona go parę razy w głowę, potem dotknęła dzwonka.
1: Wszedł służący.
2: Sprowadźże pana do sali, rzekła.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: W ręce cytrynowe gelato, a w tle Koloseum. Wiesz, że jesteś we Włoszech. Słyszysz Albano i Rominę Power. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosmann.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosmann.pl, regulaminy.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Została ostatnia reklama.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
9: EPA i DHA
10: na wsparcie pracy serca
9: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
10: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
10: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Wokulski był odurzony. Nie wiedział, którędy idzie, nie zdawał sobie sprawy z tego, o czym rozmawiali z prezesową. Czuł tylko, że znajduje się w jakimś odmęcie dużych komnat, starodawnych portretów, cichych stąpań, nieokreślonej woni. Otaczały go kosztowne meble, ludzie pełni delikatności, o jakiej nigdy nie marzył, a nad tym wszystkim, jak poemat, unosiły się wspomnienia starej arystokratki, przesiąknięte westchnieniami i łzami. Cóż to za świat? Co to za świat? A jednak jeszcze mu czegoś brakło. Chciał choć raz spojrzeć na pannę Izabelę. No, w sali ją zobaczy. Lokaj otworzył drzwi do sali. Znowu wszystkie głowy zwróciły się w jego stronę i ucichły rozmowy jak szum odlatującego ptactwa. Nastała chwila ciszy, w której wszyscy patrzyli na Wokulskiego, a on nie widział nikogo. Tylko rozgorączkowanym spojrzeniem szukał bladoniebieskiej sukni. Tu jej nie ma, pomyślał. No tylko patrzcie, jak on sobie nic z was nie robi, szepnął śmiejąc się staruszek z siwymi faworytami. Musi być w drugiej sali, mówił do siebie Wokulski. Spostrzegł hrabinę i zbliżył się do niej. Cóż, skończyliście państwo konferencję? Spytała hrabina. Prawda, jaka to miła osoba prezesowa? Ma pan w niej wielką przyjaciółkę, nie większą jednak aniżeli we mnie. Zaraz przedstawię pana. Pan Wokulski? Dodała, zwracając się do damy w brylantach. A ja zaraz przystępuję do interesu, rzekła dama, patrząc na niego z góry. Nasze sierotki potrzebują kilku sztuk płótna. Hrabina lekko zarumieniła się. Tylko kilku? Powtórzył Wokulski i spojrzał na brylanty wyniosłej damy, reprezentujące wartość kilkuset sztuk najcieńszego płótna. Po świętach, dodał, będę miał honor na ręce pani hrabiny przysłać płótno. Ukłonił się, jakby chciał odchodzić. Chcesz nas pan pożegnać? Spytała trochę zmieszana hrabina. Ależ to impertynent, rzekła dama w brylantach do swej towarzyszki w strusim piórze. Żegnam panią hrabinę i dziękuję za zaszczyt, jaki mi pani raczyła wyrządzić, mówił Wokulski, całując gospodynię w rękę. Tylko do widzenia, panie Wokulski, wszak prawda, dużo będziemy mieli interesów ze sobą. I w drugim salonie nie było panny Izabeli. Wokulski uczuł niepokój. Przecież muszę na nią spojrzeć, kto wie, jak prędko spotkamy się w podobnych warunkach. A, jesteś pan, zawołał książę. Już wiem, jaki ułożyliście spisek z panem Łęckim. Spółka do handlu ze wschodem. Wyborna myśl. Musicie i mnie do niej przyjąć. Musimy poznać się bliżej. A widząc, że Wokulski milczy, dodał, prawda, jakim ja nudny, panie Wokulski, ale to nic nie pomoże. Musicie zbliżyć się do nas, pan i panu podobni, i razem idźmy. Wasze firmy są także herbami. Nasze herby są także firmami, które gwarantują rzetelność w prowadzeniu interesów. Ściskali się za ręce i Wokulski coś odpowiedział, ale co, nie było mu wiadome. Niepokój jego wzrastał. Na próżno szukał panny Izabeli. Chyba jest dalej, szepnął z trwogą, idąc do ostatniego salonu. Tu pochwycił go pan Łęcki z oznakami niebywałej tkliwości. Już pan wychodzisz? Więc do widzenia, drogi panie, po świętach u mnie pierwsza sesja i w imię Boże zaczynajmy. Nie ma jej, myślał Wokulski, żegnając się z panem Tomaszem. Ale wiesz pan, szepnął Łęcki, zrobiłeś szalony efekt. Hrabina nie posiada się z radości, książę mówi tylko o tobie. A jeszcze ten wypadek z prezesową, no cudownie, nie można było marzyć o zdobyciu lepszej pozycji. Wokulski stał już w progu, jeszcze raz szklanymi oczyma powiódł po sali i wyszedł z desperacją w sercu. Może wypadałoby wrócić i pożegnać ją? Przecież zastępowała miejsce gospodyni. Myślał, powoli schodząc ze schodów. Nagle drgnął, słysząc szelest sukni w wielkiej galerii. Ona! Podniósł głowę i zahaczył damę w brylantach. Ktoś podał mu palto, Wokulski wyszedł na ulicę, zatoczywszy się jak pijany. Cóż mi po świetnej pozycji, jeżeli jej tam nie ma? Konie pana Wokulskiego! Zawołał z sieni Szwajcar, pobożnie ściskając 3 rublówkę. Łzami zaszłe oczy i nieco zachrypnięty głos świadczyły, że obywatel ten nawet na trudnym posterunku czci jednak pierwszy dzień Wielkiej Nocy. Konie pana Wokulskiego, konie Wokulskiego, Wokulski, zajeżdżaj! Powtórzyli stojący furmani. Środkiem alei zwolna toczyły się dwa szeregi dorożek i powozów w stronę Belwederu i od Belwederu. Ktoś z jadących spostrzegł na chodniku Wokulskiego i ukłonił mu się. Kolega, szepnął Wokulski i zarumienił się. Gdy sprowadzono mu powóz, zrazu chciał wsiąść, lecz rozmyślił się. Wracaj, bracie, do domu, rzekł do furmana, dając mu na piwo. Powóz odjechał ku miastu. Wokulski zmieszał się z przechodniami i poszedł w stronę Ujazdowskiego placu. Szedł zwolna i przypatrywał się jadącym. Wielu z pomiędzy nich znał osobiście. Oto rymarz, który dostarcza mu wyrobów skórzanych, jedzie na spacer z żoną, grubą jak beczka cukru i wcale ładną córką, z którą chciano go swatać. Oto syn rzeźnika, który do sklepu niegdyś Hopfera dostarczał wędlin. Oto bogaty cieśla z liczną rodziną, wdowa po dystylatorze, również mająca duży majątek i również gotowa oddać rękę Wokulskiemu. Tu garbarz, tam dwaj subiekci bławatni, dalej krawiec męski, mularz, jubiler, piekarz, a oto jego współzawodnik, kupiec galanteryjny w zwykłej dorożce. Większa ich część nie widziała Wokulskiego, niektórzy jednak spostrzegli go i kłaniali mu się, lecz byli i tacy, którzy spostrzegłszy go nie kłaniali się, a nawet uśmiechali się złośliwie. Z całego mnóstwa tych kupców

0: że żaden nie wstąpiłby tam. Z komórki przy sklepie do buduaru hrabiny. Co za skok! Czy aby ja nie za prędko awansuję? Dodał z tajemną trwogą w sercu. Był już na rozległym placu ujazdowskim, w którego południowej części znajdowały się zabawy ludowe. Pomieszane dźwięki katarynek, odgłosy trąb i zgiełk kilkunastutysięcznego tłumu ogarniał go jak fala nadpływającej powodzi. Widział jak na dłoni długi szereg huśtawek, kołyszących się w prawo i w lewo niby ogromne wahadła o potężnym rozmachu. Potem drugi szereg, szybko kręcących się namiotów, z dachami w różnokolorowe pasy. Potem trzeci szereg, bud zielonych, czerwonych i żółtych, gdzie przy wejściu jaśniały potworne malowidła, a na dachu ukazywali się jaskrawo odziani pajace albo olbrzymie lalki. A w środku placu dwa wysokie słupy, na które teraz właśnie wspinali się amatorowie frakowych garniturów i kilkurublowych zegarków. Wśród tych wszystkich czasowych, a brudnych budynków roił się rozbawiony tłum.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Została ostatnia reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
2: z wysoką dawką syli maryny,
3: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
2: choliną i chromem.
3: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Lalka w Radiu Pogoda.
1: Wokulskiemu przypomniały się lata dziecinne. Jakże mu wtedy wygłodzonemu smakowała bułka i serdelek, jak wyobrażał sobie, siadłszy na konia w karuzeli, że jest wielkim wojownikiem. Jak szalonego doznawał upojenia, wylatując do góry na huśtawce. Co to była za rozkosz pomyśleć, że dziś nic nie robi i jutro nic nie będzie robił. Za cały rok. A z czym da się porównać ta pewność, że dziś położy się spać o 10 i jutro, gdyby chciał, wstanie także o 10, przeleżawszy 12 godzin z rzędu. I to ja byłem? Ja? Mówił do siebie zdumiony. Mnie tak cieszyły rzeczy, które w tej chwili tylko wstręt budzą? Tyle tysięcy otacza mnie rozradowanych biedaków, a ja, bogacz przy nich, cóż mam? Niepokój i nudy, nudy i niepokój. Właśnie kiedy mógłbym posiadać to, co kiedyś było moim marzeniem, nie mam nic, bo dawne pragnienia wygasły. A tak wierzyłem w swoje wyjątkowe szczęście. W tej chwili potężny krzyk wydarł się z tłumu. Wokulski ocknął się i na szczycie słupa zobaczył jakąś ludzką figurę. A, triumfator, rzekł do siebie Wokulski, ledwie trzymając się na nogach pod naciskiem tłumu, który biegł, klaskał, wiwatował, wskazywał palcami bohatera, pytał o jego nazwisko. Zdawało się, że zdobywcę frakowego garnituru na rękach zaniosą do miasta. Wtem zapał ostygł. Ludzie biegli wolniej, nawet zatrzymywali się, okrzyki cichły, wreszcie zupełnie umilkły. Chwilowy triumfator zsunął się ze szczytu i w parę minut zapomniano o nim. Przestroga dla mnie, szepnął Wokulski, ocierając pot z czoła. Plac i rozbawione tłumy obmierzły mu do reszty. Zawrócił do miasta. Środkiem alei wciąż toczyły się dorożki i powozy. W jednym Wokulski zobaczył bladoniebieską suknię. Panna Izabela? Serce poczęło mu bić gwałtownie. Nie, nie ona. O paręset kroków dalej spostrzegł jakąś piękną twarz kobiecą i dystyngowane ruchy. Ona? Nie, skądżeby wreszcie ona? I tak szedł przez całe aleje, plac Aleksandra, przez Nowy Świat, ciągle upatrując kogoś i ciągle doznając zawodu. Więc to jest moje szczęście, myślał. Nie pragnę tego, co mógłbym mieć, a szarpię się za tym, czego nie mam. Więc to jest szczęście? Kto wie, czy śmierć jest takim złem, jak wyobrażają sobie ludzie. I pierwszy raz uczuł tęsknotę do twardego, nieprzespanego snu, którego nic nie niepokoiłyby, żadne pragnienia, nawet żadne nadzieje. W tym samym czasie panna Izabela, wróciwszy od ciotki do domu, prawie z przedpokoju zawołała do panny Florentyny: wiesz, był na przyjęciu. Kto? No ten, Wokulski. Dlaczegoż by nie miał, skoro go zaproszono? Odparła panna Florentyna. Ależ to zuchwalstwo, ależ to niesłychane i jeszcze wyobraź sobie, ciotka jest nim oczarowana. Książę nieledwie mu się narzuca, a wszyscy chórem uważają go za jakąś znakomitość. I ty nic na to? Panna Florentyna uśmiechnęła się smutnie. Znam to, bohater sezonu. W zimie był takim pan Kazimierz, a przed kilkunastu laty nawet ja, dodała cicho. Ależ uważaj, kim on jest, kupiec. Kupiec! Moja Belu, odpowiedziała panna Florentyna. Pamiętam sezony, kiedy nasz świat zachwycał się nawet cyrkowcami. Przejdzie i to. Boję się tego człowieka, szepnęła panna Izabela. Mamy tedy nowy sklep. 5 okien frontu, 2 magazyny, 7 subiektów i Szwajcara we drzwiach. Mamy jeszcze powóz błyszczący, jak świeżo wyglancowane buty, parę kasztanowatych koni, furmana i lokaja w Liberii. I to wszystko spadło na nas w początkach maja, kiedy Anglia, Austria, a nawet skołatana Turcja uzbrajały się na łeb na szyję. Kochany Stasiu, mówiłem do Wokulskiego, wszyscy kupcy śmieją się, że tak dużo wydajemy w niepewnych czasach. Kochany Ignasiu, odpowiedział mi Wokulski, a my śmiać się będziemy ze wszystkich kupców, kiedy nadejdą czasy pewniejsze. Dziś właśnie jest pora do robienia interesów. Ależ europejska wojna, mówię, wisi na włosku. W takim razie na pewno czeka nas bankructwo. Żartuj z wojny, odpowiada Staś. Cały ten hałas uspokoi się za parę miesięcy, a my tymczasem zdystansujemy wszystkich współzawodników. No i wojny nie ma. W naszym sklepie ruch jak na odpuście, do naszych składów zwożą i wywożą towary jak do młyna, a pieniądze płyną do kas nie gorzej od plew. Kto by Stasia nie znał, powiedziałby, że to genialny kupiec, ale że ja go znam, więc coraz częściej pytam, na co to wszystko? Warum hast du denn das getan? Prawda, że i mnie się w podobny sposób pytano, czyżbym już był tak stary jak nieboszczka Grossmutter i nie rozumiał ani ducha czasu, ani intencji ludzi młodszych ode mnie? Ehe, tak źle nie jest. Pamiętam, że kiedy Ludwik Napoleon, późniejszy cesarz Napoleon III, uciekł z więzienia, w roku 1846 zakotłowało się w całej Europie. Nikt nie wiedział, co będzie, ale wszyscy ludzie rozsądni przygotowywali się do czegoś. A wuj Raczek, pan Raczek ożenił się z moją ciotką, ciągle powtarzał: mówiłem, że Bonaparte wypłynie i piwa im naważy. Cała bieda w tym, że ja coś nie zdużam na nogi. Rok 1846 i 47 upłynęły w wielkim rozgardiaszu. Ukazywały się coraz to jakieś pisemka, a znikali ludzie. Nieraz ja myślałem, czy już nie pora wytknąć głowę na szerszy świat? A kiedy mnie ogarnęły wątpliwości i niepokoje, po zamknięciu sklepu szedłem do wuja Raczka i opowiadałem, co mnie trapi, prosząc, ażeby poradził mi jak ojciec. Wiesz co? Odpowiadał wuj, uderzając się pięścią w chore kolano. Poradzę ci jak ojciec. Chcesz, mówię ci, to idź, a nie chcesz, mówię ci, to zostań. Dopiero w lutym roku 1848, kiedy Ludwik Napoleon już był w Paryżu, ukazał mi się jednej nocy nieboszczyk ojciec, tak jak widziałem go w trumnie. Surdut zapięty pod szyję, kolczyk w uchu, wąs wyszwarcowany. Zrobił mu to pan Domański, ażeby ojciec byle jako nie wystąpił na boskim sądzie. Stanął we drzwiach mojej izdebki we front i rzekł tylko te słowa: pamiętaj, Wisusie, czegom cię uczył. Sen mara, Bóg wiara, myślałem przez kilka dni, ale już sklep mi obrzydł. Nawet do świętej pamięci Małgosi Pfeiffer straciłem skłonność i ciasno zrobiło mi się na podwalu tak, żem nie mógł wytrzymać. Poszedłem znowu do wuja Raczka po radę. Pamiętam, leżał akurat w łóżku, nakryty pierzyną mojej ciotki i pił gorące ziółka na poty. Gdy mu zaś opowiedziałem cały interes, rzekł: wiesz co, poradzę ci jak ojciec. Chcesz, idź. Nie chcesz, zostań. Ale ja, gdyby nie podłe moje nogi, dawno bym już był za granicą. Bo i twoja ciotka, mówię ci, tu zniżył głos, tak okrutnie miele jęzorem, że wolałbym, mówię ci, słuchać baterii austriackich armat, aniżeli jej trajkotu. Co mi pomoże smarowaniem, to mi zepsuje gadaniem. A masz pieniądze? Spytał po chwili. Znajdę z kilkaset złotych. Wuj Raczek kazał zamknąć drzwi mieszkania, ciotki w domu nie było, i sięgnąwszy pod poduszkę, wydobył stamtąd klucz. Naści, rzekł, otwórz ten kufer skórą obity, będzie tam na prawo skrzyneczka, a w niej kieska, podaj mi ją. Wydobyłem kieskę grubą i ciężką. Wuj Raczek wziął ją do ręki i wzdychając odliczył 15,5 imperiałów. Weź te pieniądze, mówił, na drogę i jeżeli masz jechać, to jedź. Dałbym ci więcej, ale może i na mnie przyjść pora. Zresztą trzeba zostawić coś babie, żeby sobie w razie wypadku znalazła drugiego męża. Pożegnaliśmy się płacząc. Wuj aż dźwignął się na łóżku i odwróciwszy mnie twarzą do świecy szepnął: niech ci się jeszcze przypatrzę, bo to, mówię ci, z tego balu nie każdy wraca. Wreszcie i ja sam, jużem człek nie dzisiejszy, a humory, mówię ci, zabijają prawie tak jak kule.
0: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.
2: There she was, just a walk.

0: informacje.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jeżeli chodzi o ten album, życie słowa kultowy nie jest na wyrost. Dziwny jest ten świat Czesława Niemena i Akwareli. To pierwsza płyta w historii polskiej fonografii, która otrzymała status złotej, a jej nagrywanie zakłócił koncert The Rolling Stones.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już dziś od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
3: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
4: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Została ostatnia reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Rozpędzona taksówka niemal spadła z mostu we Wrocławiu. Iran stawia Amerykanom warunki, chodzi o pełne otwarcie cieśniny Ormus. Iga Świątek melduje się w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Kanadzie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
9: Michał Pierzchała. Taksówka we Wrocławiu o poranku prawie przebiła bariery mostu i wpadła do rzeki. O dużym szczęściu może mówić kierowca taksówki i jego pasażerowie, którym nic się nie stało. Taksówka po 5 rano, prawdopodobnie z powodu zbyt dużej prędkości, zjechała z ulicy na chodnik na moście Sikorskiego i wybiła bariery oddzielające od rzeki, przewróciła się na bok i zatrzymała pół metra od przepaści. Miejsce zabezpieczali ratownicy wodni i strażacy. Służby będą teraz wyjaśniać przyczyny tego wypadku. Iran uzależnia pełne otwarcie cieśniny Ormus od spełnienia przez USA szeregu warunków. To między innymi zakończenie amerykańskiej blokady irańskich portów. Domaga się też wycofania sił USA z regionu i wypłaty odszkodowań wojennych. Amerykanie na razie milczą. Cieśnina Ormus jest jednym z najważniejszych szlaków transportu ropy naftowej i gazu na świecie. Od wybuchu wojny ruch statków jest tam znacznie ograniczony, a to powoduje wzrost cen paliw. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Toronto. Wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk. Polka zrewanżowała się za ostatnią porażkę w Paryżu na French Open, a to spotkanie śledził Błażej Kulesza.
10: Kibice jakiś sama Świątek na zwycięstwo w gemie przy własnym serwisie musieli czekać aż do początku drugiego seta. Pierwsza partia układała się po myśli Ukrainki. Błędy i tylko jeden wygrany punkt przy własnym serwisie Raszynianki sprawiły, że Polka postanowiła zejść na przerwę między setami, ale po niej wróciła na kort zupełnie odmieniona. Dostałam taktyczne wskazówki, które były dla mnie oparciem i jestem za to wdzięczna. Czasem nawet wydaje ci się, że grasz dobrze, ale to spojrzenie z zupełnie innej perspektywy potrafi być pomocne. Mówiła tuż po spotkaniu wyraźnie zadowolona Świątek, która kolejne gemy wygrywała nawet przy breakpointach dla rywalki. To prawdopodobnie najlepszy mecz w sezonie, dlatego jestem szczęśliwa. Co ciekawe, Polka w Toronto nigdy nie doszła wyżej aniżeli do czwartej rundy. Teraz jest w ćwierćfinale.
9: Następną rywalką Polki będzie Rosjanka Diana Schneider, która w 1/8 finału pokonała Amerykankę Jessica Pegulę.
11: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
9: Najcieplej dzisiaj do 31 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. W centrum 26, a najchłodniej w rejonie Helu 22 stopnie. W całej Polsce przez cały dzień dzisiaj będzie słonecznie.

0: 103,4 FM. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Wróciwszy do sklepu, mimo spóźnionej pory, rozmówiłem się z Janem Minclem, dziękując mu za obowiązek i opiekę. Ponieważ od roku już gadaliśmy o tych rzeczach, a on zawsze zachęcał mnie, ażebym szedł bić Niemców, więc zdawało mi się, że mój zamiar zrobi mu wielką przyjemność. Tymczasem Mincel jakoś posmutniał. Na drugi dzień wypłacił mi pieniądze, które miałem u niego, dał nawet gratyfikację, obiecał opiekować się pościelą i kufrem na wypadek, gdybym kiedy wrócił. Ale zwykła wojowniczość opuściła go i ani razu nie powtórzył swego ulubionego wykrzyknika: „Ehej, dałbym ja Szwabom, żebym tak nie miał sklepu”. Gdy zaś około 10 wieczór ubrany w półkożuszek i grube buty, uściskawszy go, wziąłem za klamkę, ażeby opuścić izbę, w której tyle lat przemieszkaliśmy razem, coś dziwnego stało się z Janem. Nagle zerwał się z krzesła i rozkrzyżowawszy ręce krzyknął: „Świnia, gdzie ty idziesz?”, a potem rzucił się na moje łóżko, szlochając jak dzieciak. Uciekłem. W sieni słabo oświetlonej olejnym kagankiem ktoś zastąpił mi drogę. Ażem drgnął. Był to August Katz, odziany, jak wypadało, na marcową podróż. „Co ty tu robisz, Auguście?” spytałem. „Czekam na ciebie”. Myślałem, że chce mnie odprowadzić, więc poszliśmy na plac Grzybowski w milczeniu, bo Katz nigdy nic nie mówił. Fura żydowska, którą miałem jechać, była już gotowa. Ucałowałem Katza, on mnie także. Wsiadłem, on za mną. „Jedziemy razem”, rzekł. A potem, kiedy byliśmy już za Miłosną, dodał: „Twardo i trzęsie, spać nie można”. Wspólna podróż trwała niespodziewanie długo, bo aż do października 1849 roku. Pamiętasz, Katz, niezapomniany przyjacielu? Pamiętasz te długie marsze na spiekocie, kiedy nieraz piliśmy wodę z kałuży? Albo ten pochód przez bagno, w którym zamoczyliśmy ładunki? Albo te noclegi w lasach i na polach, kiedy jeden drugiemu spychał głowę z tornistra i ukradkiem ściągał płaszcz służący za wspólną kołdrę? A pamiętasz tarte kartofle ze słoniną, które ugotowaliśmy we czterech w sekrecie przed całym oddziałem? Tylem razy jadał od tej pory kartofle, ale żadne nie smakowały mi tak jak wówczas. Jeszcze dziś czuję ich zapach, ciepło pary buchającej z garnka i widzę ciebie, Katz, jak dla nietracenia czasu mówiłeś, pacierz, jadłeś kartofle i zapalałeś fajkę u ogniska. Ej, Katz, jeżeli w niebie nie ma węgierskiej piechoty i tartych kartofli, niepotrzebnieś się tam pospieszył. A pamiętasz generalną bitwę, do której zawsze wzdychaliśmy, odpoczywając po partyzanckiej strzelaninie? Ja to nawet w grobie jej nie zapomnę, a jeżeli kiedyś zapyta mnie Pan Bóg, po co żył na świecie, po to, odpowiem, ażeby trafić na jeden taki dzień. Ty tylko rozumiesz mnie, Katz, bośmy to obaj widzieli. A niby na razie wydawało się nic. Na półtorej doby przedtem skupiła się nasza brygada pod jakąś wsią węgierską, której nazwy nie pamiętam. Fetowali nas? Aż miło. W winie, co prawda nieosobliwszym, można się było myć, a wieprzowina i papryka już nam tak zbrzydły, że człowiek nie wziąłby do ust tego paskudztwa, gdyby, rozumie się, miał co innego. A jaka muzyka, a jakie dziewuchy! Cyganie doskonale grają, a każda Węgierka istny proch. Kręciło się ich bez styjek, wszystkiego ze 20, a jednak zrobiło się tak gorąco, że nasi zakłuli i zarąbali trzech chłopów, a chłopi zabili nam drągami huzara. I Bóg wie, czym skończyłaby się tak pięknie rozpoczęta zabawa, gdyby w chwili największego tumultu nie zajechał do sztabu szlachcic czwórką koni okrytych pianą. W kilka minut później rozeszła się po wojsku wieść, że w pobliżu znajdują się wielkie masy Austriaków. Zatrąbiono do porządku, tumult ucichł, Węgierki znikły, a w szeregach zaczęto szeptać o generalnej bitwie. „Nareszcie”, powiedziałeś do mnie. Tej samej nocy posunęliśmy się o milę naprzód, w ciągu następnego dnia znowu o milę, co kilka godzin, a później nawet co godzinę przelatywały sztafety. Było to dowodem, że w pobliżu znajduje się nasz sztab korpuśny i że zanosi się na coś grubego. Tej nocy spaliśmy na gołym polu, nie stawiając nawet w kozły broni. Zaś skoro świt, ruszyliśmy naprzód. Szwadron kawalerii z dwoma lekkimi armatami, potem nasz batalion, a potem cała brygada z artylerią i furgonami, mając silne patrole po bokach. Sztafety przelatywały już co pół godziny. Gdy weszło słońce, zobaczyliśmy przy gościńcu pierwsze ślady nieprzyjaciela. Resztki słomy, wytlone ogniska, budynki rozebrane na opał. Następnie coraz częściej zaczęliśmy spotykać uciekających. Szlachtę z rodzinami, duchownych, rozmaitych wyznań, w końcu chłopów i cyganów. Na wszystkich twarzach malowała się trwoga, prawie każdy coś wykrzykiwał po węgiersku, wskazując rękoma za siebie. Była blisko siódma, kiedy w stronie południowo-zachodniej huknął strzał armatni. Po szeregach przeleciał szmer. Oho, zaczyna się. Nie, to sygnał. Padły znowu dwa strzały i znowu dwa. Jadący przed nami szwadron zatrzymał się. Dwie armaty i dwa jaszczyki galopem popędziły naprzód. Kilku jezdnych pocwałowało na najbliższe wzgórza. Stanęliśmy i przez chwilę zaległa taka cisza, że słychać było tętent siwej klaczy, dopędzającego nas adiutanta. Przeleciała mimo do huzarów, dysząc i prawie dotykając brzuchem ziemi. Tym razem odezwało się bliżej i dalej kilkanaście armat. Każdy strzał można było odróżnić. Macają dystans, odezwał się stary nasz major. Jest z 15 armat, mruknął Katz, który w podobnych chwilach stawał się rozmowniejszy. A że my ciągniemy 12, toż będzie bal. Major odwrócił się do nas na koniu i uśmiechnął się pod szpakowatym wąsem. Zrozumiałem, co to znaczy, usłyszawszy całą gamę strzałów, jakby kto zagrał na organach. Jest więcej niż 20, rzekłem do Katza. Osły, zaśmiał się kapitan i podciął swego konia. Staliśmy na wzniesionym miejscu, skąd widać było idącą za nami brygadę. Zaznaczył ją rudy obłok kurzu, ciągnący się wzdłuż gościńca, ze dwie albo i trzy wiorsty. Straszna masa wojsk, szepnąłem. Gdzie się to pomieści? Odezwały się trąbki i nasz batalion rozłamał się na cztery kompanie uszykowane kolumnami obok siebie. Pierwsze plutony wysunęły się naprzód, my zostaliśmy w tyle. Odwróciłem głowę i zobaczyłem, że od głównego korpusu oddzieliły się jeszcze dwa bataliony, zeszły z gościńca i biegły pędem przez pola, jeden na prawo od nas, drugi na lewo. W mały kwadrans zrównały się z nami, przez drugi kwadrans wypoczęły i ruszyliśmy trzema batalionami naprzód. Noga za nogą. Tymczasem kanonada wzmogła się tak, że było słychać po dwa i po trzy strzały wybuchające jednocześnie. Co gorsze, spoza nich rozlegał się jakiś stłumiony odgłos, podobny do ciągłego grzmotu. Ile armat, kamracie? Spytałem po niemiecku idącego za mną pod oficera. Chyba ze 100, odparł kręcąc głową. Ale, dodał, porządnie prowadzą interes, bo odezwały się wszystkie naraz. Zepchnięto nas z gościńca, którym w kilka minut później przejechały wolnym kłusem dwa szwadrony huzarów i cztery armaty z należącymi do nich jaszczykami. Idący ze mną w szeregu poczęli żegnać się. W imię ojca i syna ten i ów popił z manierki. Na lewo od nas huk wzmagał się. Pojedynczych strzałów już nie można było odróżnić. Nagle krzyknięto w przednich szeregach: piechota! Piechota! Machinalnie schwyciłem karabin na tuj, myśląc, że pokazali się Austriacy. Ale przed nami, oprócz wzgórza i rzadkich krzaków, nie było nic. Natomiast na tle grzmotu armat, który prawie przestał nas interesować, usłyszałem jakiś trzask, podobny do rzęsistego deszczu, tylko o wiele potężniejszy. Bitwa! Zawołał ktoś na froncie przeciągłym głosem. Uczułem, że mi na chwilę serce bić przestało, nie ze strachu, ale jakby w odpowiedzi na ten wyraz, który od dzieciństwa robił na mnie dziwne wrażenie.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: 103,4 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: W szeregach pomimo marszu zrobił się ruch. Częstowano się winem, oglądano broń, mówiono, że najdalej za pół godziny wejdziemy w ogień, a nade wszystko w grubiański sposób żartowano z Austriaków, którym nie wiodło się w tych czasach. Ktoś zaczął gwizdać, inny nucił półgłosem, stopniała nawet sztywna powaga oficerów, zamieniając się w koleżeńską zażyłość. Trzeba było dopiero komendy baczność i cisza, ażeby nas uspokoić. Umilkliśmy i wyrównały się nieco pogięte szeregi. Niebo było czyste, ledwie tu i ówdzie bielił się nieruchomy obłok. Na krzakach, które mijaliśmy, nie poruszał się żaden listek. Nad polem, zarośniętym młodą trawą, nie odzywał się wystraszony skowronek. Słychać było tylko ciężkie stąpanie batalionu, szybki oddech ludzi, czasem szczęk uderzonych o siebie karabinów albo donośny głos majora, który jadąc przodem odzywał się do oficerów. A tam, na lewo, wściekały się stada armat i lał deszcz karabinowych strzałów. Kto takiej burzy przy jasnym niebie nie słyszał, bracie Katz, ten nie zna się na muzyce. Pamiętasz, jak nam wówczas dziwnie było na sercu? Nie strach, ale tak coś jakby żal i ciekawość. Skrzydłowe bataliony oddalały się od nas coraz bardziej. Wreszcie prawy zniknął za wzgórzami, a lewy o paręset sążni od nas dał nurka w szeroki parów i tylko kiedy niekiedy błysnęła fala jego bagnetów. Podzielili się gdzieś huzarzy i armaty i ciągnąca z tyłu rezerwa i został sam nasz batalion, schodzący z jednego wzgórza, ażeby wejść na drugie, jeszcze wyższe. Tylko od czasu do czasu z frontu, od tyłu albo z boków przyleciał jakiś jeździec z kartką albo z ustnym poleceniem od majora. Prawdziwy cud, że od tylu poleceń nie zamąciło mu się we łbie. Nareszcie już była blisko dziewiąta. Weszliśmy na ostatnią wyniosłość porosłą gęstymi krzakami. Nowa komenda, plutony idące jeden za drugim poczęły stawać obok siebie. Gdy zaś dosięgliśmy szczytu wzgórza, kazano nam pochylić się i zniżyć broń, a w końcu przyklęknąć. Wtedy, pamiętasz, Kac, Kratochwil, który klęczał przed nami, wetknął głowę między dwie młode sosenki i szepnął: patrzajcie no! Od stóp wzgórza na południe, aż gdzieś do krawędzi horyzontu ciągnęła się równina, a na niej, jakby rzeka białego dymu, szeroka na kilkaset kroków, długa, czy ja wiem, może na mile drogi. Tyralierzy, rzekł stary podoficer. Po obu stronach tej dziwnej wody widać było kilka czarnych i kilkanaście białych chmur kotłujących się przy ziemi. To bateria, a tam płoną wsie, objaśniał podoficer. Wpatrzywszy się zaś lepiej, można było dojrzeć gdzieniegdzie również po obu stronach długiej smugi dymu prostokątne plamy. Ciemne po lewej, białe po prawej. Wyglądały one jak wielkie jeże z połyskującymi kolcami. To nasze pułki, a to austriackie, mówił podoficer. No, no, dodał. I sam sztab lepiej nie widzi. Z tej długiej rzeki dymu dolatywało nas nieustanne trzeszczenie karabinowych strzałów, a w tamtych białych chmurach szalała burza armat. Hy, odezwałeś się wtedy, Kac, i to ma być bitwa? Miałem się też czego bać. Zaczekaj, no, mruknął podoficer. Przygotuj broń. Rozległo się po szeregach. Klęcząc, zaczęliśmy wydobywać i odgryzać patrony. Rozległo się szczękanie stalowych stępli i trzask odciąganych kurków. Podsypaliśmy proch na panewki i znowu cisza. Naprzeciw nas, może o wiorstę, były dwa pagórki, a między nimi gościniec. Spostrzegłem, że na jego żółtym tle ukazują się jakieś białe znaki, które wkrótce utworzyły białą linię, a potem białą plamę. Jednocześnie z parowu leżącego o kilkaset kroków na lewo od nas wyszli granatowi żołnierze, którzy niebawem sformowali się w granatową kolumnę. W tej chwili na prawo od nas huknął strzał armatni i nad białym oddziałem austriackim ukazał się siwy obłoczek dymu. Parę minut pauzy i znowu strzał i znowu nad Austriakami obłoczek. Pół minuty, znowu strzał i znowu obłoczek. Herrgott, Panie Boże, zawołał stary podoficer, Jak nasi strzelają? Bem komenderuje czy diabeł? Od tej pory szedł z naszej strony strzał za strzałem, aż ziemia drgała, ale biała plama tam na gościńcu rosła wciąż. Jednocześnie na przeciwległym wzgórzu błysnął dym i w stronę naszej baterii poleciał warczący granat. Drugi dym, trzeci dym, czwarty. Mądre bestie, mruknął podoficer. Batalion, naprzód marsz! Wrzasnął ogromnym głosem nasz major. Kompania, naprzód marsz! Pluton, naprzód marsz! Powtórzyli różnymi głosami oficerowie. Znów uszykowano nas inaczej. Cztery środkowe plutony zostały na tyle, cztery poszły naprzód, na prawo i na lewo. Podciągnęliśmy tornistry i wzięliśmy broń, jak się komu podobało. Z górki na pazurki, zawołałeś wtedy Katz. A w tej chwili granat przeleciał wysoko nad nami i pękł gdzieś w tyle z wielkim łoskotem. Wtedy błysnęła mi szczególna myśl. Czy bitwy nie są hałaśliwymi komediami, które wojska urządzają dla narodów, nie robiąc sobie zresztą krzywdy? To bowiem, na co patrzyłem, wyglądało wspaniale, ale nie tak znowu strasznie. Zeszliśmy na równinę. Od naszej baterii przyleciał huzar, donosząc, że jedna z armat zdemontowana. Współcześnie na lewo od nas padł granat, zarył się w ziemię, ale nie wybuchnął. Zaczynają nas lizać, rzekł stary podoficer. Drugi granat pękł nad naszymi głowami i jedna z jego skorup padła Kratochwiłowi pod nogi. Pobladł, ale śmiał się. O, ho, ho! Zawołano w szeregu. W plutonach, które szły przed nami o jakieś 100 kroków na lewo, zrobiło się zamieszanie. Gdy zaś kolumna posunęła się dalej, zobaczyliśmy dwóch ludzi. Jeden leżał twarzą do ziemi, wyciągnięty jak struna, drugi siedział, trzymając się rękoma za brzuch. Poczułem zapach prochowego dymu. Katz przemówił coś do mnie, alem go nie usłyszał, natomiast zaszumiało mi w prawym uchu, jakby tam wpadła kropla wody. Podoficer poszedł w prawo, my za nim. Kolumna nasza rozwinęła się we dwie długie linie. Na paręset kroków przed nami zakłębił się dym. Coś trąbiono, alem nie zrozumiał sygnału, natomiast słyszałem ostre poświsty nad głową i koło lewego ucha. O kilka kroków przede mną coś uderzyło w ziemię, zasypując mi piaskiem twarz i piersi. Mój sąsiad strzelił, dwaj stojący za mną prawie na moich ramionach oparli karabiny i wypalili jeden po drugim. Ogłuszony do reszty wypaliłem i ja. Nabiłem i znowu strzeliłem. Przed front spadł czyjś kask i karabin, ale otoczyły nas takie kłęby dymu, żem nic dalszego nie mógł dojrzeć. Widziałem tylko, że Katz, który ciągle strzelał, wyglądał jak obłąkany i ma pianę w kątach ust. Szum w uszach spotęgował mi się tak, żem w końcu nic nie słyszał, ani huku karabinów, ani armat. Nareszcie dym stał się tak gęsty i nieznośny, że za wszelką cenę chciałem wydobyć się z niego. Cofnąłem się z początku wolno, później biegiem, widząc ze zdziwieniem, że i inni robią to samo. Zamiast dwóch wyciągniętych szeregów zobaczyłem kupę uciekających ludzi. Czego oni u diabła uciekają? Myślałem, przyspieszając kroku. Nie był to już bieg, ale koński galop. Zatrzymaliśmy się w połowie wzgórza i tu dopiero spostrzegliśmy, że miejsce nasze na placu zajął jakiś nowy batalion, a na szczycie wzgórza walą z armat. Rezerwy w ogniu, naprzód łajdaki, świnia wam paść, psu braty! Wołali czarni od dymu, rozbestwieni oficerowie, ustawiając nas na powrót w szeregi i płazując każdego, kto nawinął im się pod rękę. Majora między nimi nie było. Powoli, zmieszani w odwrocie, żołnierze znaleźli się w swoich plutonach, ściągnęli maruderowie i batalion wrócił do porządku. Ubyło jednak ze 40 ludzi. Gdzież oni się rozbiegli? Spytałem podoficera. Aha, rozbiegli się, odparł zachmurzony. Nie śmiałem pomyśleć, że zginęli.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
1: No oczywiście Mieczysław Fok.
2: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
1: Dziękuję.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
7: EPA i DHA
8: na wsparcie pracy serca
7: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
8: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
8: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
8: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Babarówko Jumping Show. Od 14 do 16 sierpnia zapraszamy na Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody. 3 dni pełne wrażeń i sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Atrakcje dla całej rodziny. Zawody Hobby Homes, zaprzęgi, strefa Expo, food trucki. To wszystko w malowniczym otoczeniu zabytkowego pałacu. Dołącz do nas, Baborówku. 14-16 sierpnia, Baborówko koło Szamotu.
13: Szefie, ostrożnie!
14: Ściany mają uszy.
15: No to musiały słyszeć o tynkach elewacyjnych u Wysołka.
14: Nie tylko słyszały, puściły nawet farbę.
16: Ściany polecają tynki, farby zewnętrzne oraz wewnętrzne z mieszalnika Mapei. W gamie 1000 kolorów. W materiałach budowlanych Wesołek mieszają na miejscu. Materiały budowlane Wesołek. Poznań Gdyńska 39. Szukaj nas na mbwesołek.pl.
0: Została ostatnia reklama.
17: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów.

krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.

0: 103 i 4 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Ze szczytu wzgórza zjechało dwufurgonistów. Każdy prowadził konia objuczonego pakami. Naprzeciw nich wybiegli nasi podoficerowie i wkrótce wrócili z pakietami nabojów. Wziąłem 8, bo tyle mi brakowało w ładownicy i zdziwiłem się, jakim sposobem mogłem je zgubić. Wiesz ty, rzekł do mnie Kac, że już po 11? A wiesz ty, że ja nic nie słyszę? Odparłem. Głupiś, przecież słyszysz, co mówię. Tak, ale armat nie słyszę. Owszem, słyszę, dodałem, skupiwszy uwagę. Grzmot armat i łoskot karabinów zlały się w jedno ogromne warczenie, już nie ogłuszające, ale wprost ogłupiające. Ogarnęła mnie apatia. Przed nami, może na pół wiorsty, bałwaniła się szeroka kolumna dymu, którą budzący się wiatr niekiedy rozdzierał. Wówczas na chwilę można było widzieć długi szereg nóg albo kasków z połyskującymi obok nich bagnetami. Nad tamtą kolumną i nad naszą kolumną szumiały granaty, wymieniane pomiędzy baterią węgierską, która strzelała spoza nas, i austriacką, odzywającą się ze wzgórz przeciwległych. Rzeka dymu, ciągnąca się przez równinę ku południowi, kłębiła się jeszcze mocniej i była bardzo pogięta. Gdzie Austriacy brali górę, zgięcie szło na lewo, gdzie Węgrzy na prawo. W ogóle pasmo dymu wyginało się bardziej na prawo, jakby nasi już odepchnęli Austriaków. Po całej równinie słała się delikatna mgła niebieskawej barwy. Dziwna rzecz. Huk, choć silniejszy teraz, aniżeli był z początku, już nie robił na mnie wrażenia, a żeby go słyszeć, musiałem się dopiero wsłuchiwać. Tymczasem bardzo wyraźnie dochodził mnie szczęk nabijanych karabinów albo trzask kurków. Przyleciał adiutant, zatrąbiono, oficerowie zaczęli przemawiać. Chłopcy, wrzeszczał na całe gardło nasz porucznik, który niedawno uciekł z seminarium, zrejterowaliśmy, bo Szwabów było więcej, ale teraz zaskoczymy z boku od tę kolumnę. Widzicie? Zaraz podeprze nas trzeci batalion i rezerwa. Niech żyją Węgry! I ja chciałbym pożyć, mruknął Kratochwil. Pół obrotu w prawo, marsz! Szliśmy tak kilka minut, potem pół obrotu w lewo i zaczęliśmy spuszczać się na równinę, usiłując dostać się na prawy bok kolumny walczącej przed nami. Okolica wciąż falista. Z przodu widać przez mgłę pole zarośnięte badylami, za nim lasek. Nagle między owymi badylami spostrzegłem kilka, a potem kilkanaście dymków, jakby w rozmaitych punktach zapalono fajki. Jednocześnie zaczęły nad nami świstać kule. Pomyślałem, że tak wychwalane przez poetów świstanie kul nie jest bynajmniej poetyczne, ale raczej ordynaryjne. Czuć tam wściekłość martwego przedmiotu. Od naszej kolumny oderwał się sznur tyralierów i pobiegł ku badylom. My maszerowaliśmy wciąż, jakby kule przelatujące z ukosa nie do nas adresowano. W tej chwili stary podoficer, który szedł na prawym skrzydle gwiżdżąc rakoczego, wypuścił karabin, rozstawił ręce i zatoczył się jak pijany. Przez mgnienie oka widziałem jego twarz. Miał z lewej strony rozdarty daszek, kaska i czerwoną plamkę na czole. Szliśmy wciąż. Na prawym skrzydle znalazł się inny podoficer, młody blondynek. Już zrównaliśmy się z walczącą kolumną i widzieliśmy pustą przestrzeń między dymem naszej i austriackiej piechoty, kiedy spoza niej wynurzył się długi szereg białych mundurów. Szereg podnosił się i zniżał co sekundę, a jego nogi migały raz po raz, jak na paradzie. Stanął. Nad nim błysnęła taśma stali, pochyliła się i zobaczyłem ze 100 wycelowanych do nas karabinów, lśniących jak igły w papierku. Potem zadymiło się, zgrzytnęło jak łańcuch po żelaznej sztabie, a nad nami i około nas przeleciał wicher pocisków. Stój! Pal! Wystrzeliłem co rychlej, pragnąc zasłonić się chociaż dymem. Pomimo huku usłyszałem za sobą niby uderzenie kijem w człowieka. Ktoś z tyłu padł, zawadzając o mój tornister. Opanował mnie gniew i desperacja. Czułem, że zginę, jeżeli nie zabiję niewidzialnego wroga. Nabijałem broń i strzelałem bez pamięci, trochę zniżając karabin i myśląc z dziką satysfakcją, że moje kule nie pójdą górą. Nie patrzyłem na bok ani pod nogi, bałem się zobaczyć leżącego człowieka. Wtem stało się coś nieoczekiwanego. W pobliżu nas zatrzeszczały bębny i rozległy się przeraźliwe piszczałki fajfrów. Toż samo za nami. Ktoś krzyknął: naprzód! I nie wiem, z ilu piersi wybuchnął krzyk podobny do jęku albo do wycia. Kolumna poruszyła się zwolna, prędzej, biegiem. Strzały prawie ucichły i odzywały się tylko pojedynczo. Z impetem uderzyłem o coś piersiami, pchano się na mnie ze wszystkich stron, pchałem się i ja. Kuj szwaba! Krzyczał nieludzkim głosem kac, rwąc się naprzód. A że nie mógł wydobyć się z ciżby, więc podniósł karabin i walił kolbą w tornistry stojących przed nami kolegów. Nareszcie zrobiło się tak ciasno, że zaczęła mi się giąć klatka piersiowa i uczułem brak tchu. Uniesiono mnie do góry, opuszczono, a wtedy poznałem, że nie stoję na ziemi, ale na człowieku, który jeszcze pochwycił mnie za nogę. W tej chwili wrzeszczący tłum posunął się naprzód, a ja upadłem. Lewa ręka pośliznęła mi się we krwi. Obok mnie leżał przewrócony na bok oficer austriacki, człowiek młody, o bardzo szlachetnych rysach. Spojrzał na mnie ciemnymi oczyma z nieopisanym smutkiem i wyszeptał chrapliwym głosem: nie trzeba deptać. Niemcy są też ludźmi. Wsunął rękę pod bok i jęczał żałośnie. Pobiegłem za kolumną. Nasi byli już na wzgórzach, gdzie stały austriackie baterie. Wdrapawszy się za innymi, zobaczyłem jedną armatę przewróconą, drugą zaprzężoną i otoczoną przez naszych. Trafiłem na szczególną scenę. Jedni z naszych chwycili za koła armaty, drudzy ściągali woźnicę z siodła. Kac przebił bagnetem konia z pierwszej pary, a kanonier austriacki chciał zwalić go w łeb wyciorem. Schwyciłem kanoniera za kołnierz i nagłym ruchem w tył przewróciłem go na ziemię. Kac i jego chciał przebić. Co robisz, wariacie? Zawołałem, odbijając mu karabin. Wtedy rozwścieczony rzucił się na mnie, ale stojący obok oficer pałaszem odtrącił mu bagnet. Czego się tu mieszasz? Krzyknął Kac na oficera i oprzytomniał. Dwie armaty były wzięte. Za resztą pognali husarzy. Daleko przed nami stali nasi pojedynczo i w gromadach, strzelając do cofających się Austriaków. Kiedy niekiedy jakaś zbłąkana kula nieprzyjacielska świsnęła nad nami albo zaryła się w ziemię, wydmuchując obłoczek kurzu. Trębacze zwoływali do szeregów. Około 4 po południu pułk nasz ściągnięto. Było po bitwie. Tylko na zachodniej krawędzi horyzontu jeszcze odzywały się pojedyncze strzały lekkiej artylerii, jak odgłosy burzy, która już przeszła. W godzinę później na rozległym placu boju w różnych punktach zagrały pułkowe orkiestry. Przyleciał do nas adiutant z powinszowaniem. Trębacze i dobosze uderzyli sygnał do modlitwy. Zdjęliśmy kaski, chorążowie podnieśli sztandary i cała armia z bronią do nogi dziękowała węgierskiemu Bogu za zwycięstwo. Stopniowo dym opadł. Gdzie oko sięgło, widzieliśmy w rozmaitych miejscach jakby skrawki białego i granatowego papieru, bez ładu porozrzucane na zdeptanej trawie. W polu kręciło się kilkanaście furmanek, a jacyś ludzie składali na nich niektóre z owych skrawków. Reszta została. Mieli się też po co rodzić. Westchnął oparty na karabinie Kac, którego znowu opanowała melancholia. Było to bodaj czy nie ostatnie nasze zwycięstwo. Od tej chwili sztandary z trzema rzekami częściej chodziły przed nieprzyjacielem aniżeli za nieprzyjacielem, dopóki wreszcie pod Vilagos nie opadły z drzewców jak liście na jesieni. Dowiedziawszy się o tym, Kac rzucił szpadę na ziemię, byliśmy już obaj oficerami, i powiedział, że teraz tylko sobie w łeb strzelić. Ja jednak, pamiętając, że we Francji już siedzi Napoleon, dodałem mu otuchy i przekradliśmy się do Komorna. Przez miesiąc wyglądaliśmy od sieczy, z Węgier, z Francji, nawet z nieba. Nareszcie twierdza kapitulowała. Pamiętam, że tego dnia Kac kręcił się około prochowni, a miał taki wyraz na twarzy jak wówczas, kiedy to chciał przebić leżącego kanoniera. Gwałtem wzięliśmy go w kilku pod ręce i wyprowadziliśmy z fortecy za naszymi. Cóż to? Szepnął mu jeden z kolegów. Zamiast iść z nami na tułactwo, chciałbyś zmykać do nieba? Ej, Kac, węgierska piechota nie tchórzy i nie łamie słowa danego nawet szwabom. W pięciu oddzieliliśmy się od reszty wojsk, połamaliśmy szpady, przebraliśmy się za chłopów i ukrywszy pod odzieżą pistolety, wędrowaliśmy w stronę Turcji. Tropiła nas też, bo tropiła, sfora Hejnała.
0: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: informacje.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Jeżeli chodzi o ten album, życie słowa kultowy nie jest na wyrost. Dziwny jest ten świat Czesława Niemena i Akwareli. To pierwsza płyta w historii polskiej fonografii, która otrzymała status złotej, a jej nagrywanie zakłócił koncert The Rolling Stones.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już dziś od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką silimaryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. liceumakademickie.pl.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama.
2: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a ja zapraszam dziś na niedzielę pełną utworów Czesława Niemena. Za chwilę zaczynamy program Płyta na lata, ale na razie wiadomość, jest 10:00.
9: Próba generalna wojskowej defilady. Wielkie ćwiczenia w Warszawie zakończone. Samochód kierowany przez 6-latka uderzył w kobietę na przejściu. Od jutra większy obszar płatnego parkowania w Krakowie. Uprzedzamy mieszkańców i turystów, żeby nie płacić mandatu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
9: Michał Pieszkała. Armia jest przygotowana do defilady, która odbędzie się w przyszłą sobotę. Zameldował szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła podczas dzisiejszej próby generalnej. Ma to być największy pokaz z okazji Święta Wojska Polskiego, m.in. z udziałem nowych myśliwców F-35 w polskich barwach. Oto wczorajszego południa w Warszawie trwają ćwiczenia. Wczoraj nad Wisłą przeleciały samoloty i śmigłowce. Z kolei w nocy i nad ranem przejechał ciężki sprzęt oraz odbył się przemarsz żołnierzy Błażej Kulesza.
10: Tuż na wysokości parku Fontan buduje się scena i trybuna, na której pojawią się najważniejsi politycy. Po raz pierwszy także tu zostaną wręczone nominacje generalskie. Próby do defilady trwają od sobotniego południa. To wtedy nad Warszawę przyleciały m.in. śmigłowce Apache, samoloty F-16 czy F-35. Ci, którzy na tę próbę się wybrali, mogli w spokoju zrobić zdjęcia.
11: Po to, żeby 15 nie przychodzić tłumy, to dzisiaj przyszliśmy. Byłam rok temu, było strasznie gorąco, bardzo dużo ludzi, nie było nic widać, więc skorzystaliśmy z tej okazji, żeby zobaczyć próby.
10: Mimo, że przygotowania trwają już od tygodni, to dopiero dziś zgrupowania pojazdów oraz pododdziałów pieszych mogły wreszcie przejść i przejechać Wisłostradą.
12: Chcieliśmy zobaczyć, jak teraz jest nasze Wojsko Polskie doposażone z hajmarsami.
10: Ostatnia próba generalna odbędzie się na morzu we wtorek. Wówczas będzie ćwiczyć marynarka wojenna.
9: Ponad 200 gości hotelu w Olsztynie noce spędziło gdzie indziej. Wczoraj byli ewakuowani, potem jak podczas prac budowlanych uszkodziła się zewnętrzna ściana budynku. Nadzór budowlany zdecydował o zamknięciu obiektu. projektu do jutra, wtedy ma zapaść decyzja, co dalej. Samochód kierowany przez 6-latka uderzył w kobietę, to już wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych. Jak relacjonują tamtejsze media, dzieci w wieku 6 i 4 lat znalazły kluczyki do samochodu, gdy ich rodzice spali, po czym wyszły z domu i wsiadły do auta. Samochód ruszył, najpierw otarł się o inny pojazd, następnie chłopiec stracił panowanie nad kierownicą i wjechał w pieszą, przechodzącą przez jezdnię. Kobieta trafiła do szpitala, ma rozległe obrażenia. To może być zaskoczenie, dla mieszkańców Krakowa pewnie mniejsze, ale dla turystów już raczej tak, dlatego uprzedzamy. Od jutra zwiększy się obszar płatnego parkowania w stolicy Małopolski. Nowe fragmenty strefy obejmą okolice Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego oraz Błoń.
13: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
9: Dzisiaj w całym kraju będzie słonecznie. Na termometrach od 22 stopni w rejonie Helu, przez 26 w centrum do 31 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Jutro jeszcze goręcej. Temperatury na ogół w poniedziałek od 30 do 33 stopni, ale też wrócą burze.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
2: Witam serdecznie w niedzielne przedpołudnie. W przypadku albumu, którego dzisiaj posłuchamy, słowo kultowy nie jest użyte na wyrost, bo dzisiaj w programie Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Pierwsza jego solowa płyta, nagrana z jego nowym zespołem Akwarele, to też pierwsza płyta w historii polskiej fonografii, która otrzymała status złotej. A jedną z ciekawostek jest fakt, że jej nagrywanie zakłócił koncert The Rolling Stones. O tym wszystkim dzisiaj opowiem, ale przede wszystkim posłuchamy 12 piosenek, które ukazały się pierwotnie na tym krążku. Witam i zapraszam na piękną muzycznie niedzielę.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Album Dziwny jest ten świat, z którego utworów dzisiaj posłuchamy, to pierwsza autorska płyta Czesława Niemena. Skomponował muzykę do 10 z 12 utworów z krążka, do 5 z nich, w tym piosenki tytułowej, czyli Dziwny jest ten świat, także sam napisał słowa. Album był nagrywany w kwietniu 1967 roku w zleceniu nagrania polskich nagrań z 11 kwietnia i potem ze spisanego ręką Niemena protokołu wykonania nagrań z 24 kwietnia. Na liście nagran piosenek jest 15 utworów. 12 trafiło na krążek, a pozostałe 3 dodatkowe piosenki, czyli Jaki kolor wybrać chcesz, Proszę przebacz i Domek bez adresu, zostały wydane oddzielnie na tak zwanej czwórce Niemen i Akwarele. Album Dziwny jest ten świat ukazuje się 15 maja 1967 roku. I to jest bardzo ważny dzień dla polskiej muzyki, bo to jest płyta przełomowa. Jeden z filarów polskiej muzyki rockowej, na dodatek zawierająca jeden z najważniejszych w historii polskiej muzyki utworów. Hymn pokolenia, utwór ponadczasowy. Wiele osób uważa, że powinien być grany codziennie o 12 w radiu, tak jak Hejnał Mariacki w Krakowie. Mówię oczywiście o tytułowym Dziwny jest ten świat. Ale my zaczynamy słuchanie tego krążka od pierwszego utworu na stronie A, czyli Gdzie to jest? Muzyka Czesław Niemen, słowa Marta Belan to pseudonim dwóch twórców, Zbigniewa Adriańskiego i Zbigniewa Kaszkura, którzy pisali teksty piosenek.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Czesław Niemen urodził się 16 lutego 1939 roku w Starych Wasyliszkach. Dzisiaj to teren Białorusi. Przyszedł na świat jako Czesław Wydrzycki. Niemen to jego pseudonim artystyczny, który wymyślił mu Franciszek Walicki. Zaczynał swoją muzyczną drogę od śpiewania w chórze, marzył o tym, żeby uczyć się gry na pianinie, ale jako nastolatek najczęściej grywał na akordeonie. W szkole muzycznej w Grodnie, do której uczęszczał na początku lat 50., upodobał sobie rosyjską odmianę akordeonu bajan. Po przyjeździe do Polski zaczął grać na gitarze, na organach i na fagocie, bo w szkole muzycznej w Gdańsku był właśnie w klasie fagotu. No jednym słowem, uzdolniony multiinstrumentalista. A w Radiu Pogoda za chwilę kolejny utwór z jego pierwszej solowej płyty.
0: Radio Pogoda.

0: Lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Zaledwie kilka miesięcy przed wydaniem swojej pierwszej solowej płyty Dziwny jest ten świat, Niemen opuścił zespół Niebiesko-Czarni. Jak sam mówił, za dużo w nim było solistów. Miał już na swoim koncie nagrany z tym zespołem wielki przebój, Sen o Warszawie, napisany podczas pobytu w Paryżu. Po powrocie do Polski szuka nowej grupy i tworzy zespół Akwarele, od początku pomyślany jako taka grupa towarzysząca soliście. A akwarele, bo chce od tego momentu malować świat dźwiękami. Trzon zespołu stanowią muzycy z popularnej warszawskiej kapeli Chochoły. Resztę wyłaniają profesjonalne castingi, w których pomaga mu ojciec chrzestny Big Beatu, no i twórca jego scenicznego pseudonimu Franciszek Walicki. Muzyków kolejno zapraszano do pokoju, gdzie każdy miał popisać się swoimi umiejętnościami. Wyglądało to groźnie i poważnie, wspominał później gitarzysta Tomasz Jaśkiewicz. Akwarele z marszu przystępują do grania koncertów i pracy nad nowym repertuarem. Cały czas byliśmy w drodze i gdy przyjeżdżaliśmy do Nowego Miasta, pierwsze kroki Niemen kierował do fortepianu. Siadał i do znudzenia grał nowe melodie, opowiadał basista grupy Paweł Brodowski. A w Radiu Pogoda czas na drugi utwór z płyty Dziwny jest ten świat. Czesław Niemen napisał do niego i muzykę, i słowa. Nigdy się nie dowiesz.

0: 103,4 FM.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd.

0: płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Wracamy do piosenek z albumu Czesława Niemena i akwareli Dziwny jest ten świat. Za chwilę usłyszymy utwór Ten zły los. Muzyka Czesław Niemen, a słowa Krzysztof Dzikowski. Dzikowski napisał dla Niemena Ten zły los, Przyjdź w taką noc, ale Niemen nagrał też swoją interpretację piosenki.

0: do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazji już dziś. Empik.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Została ostatnia reklama.
12: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Płyta na lata w Radiu Pogoda prezentuje Monika Tarka.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
0: A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Została ostatnia reklama.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Reklama.
13: W Radiu Pogoda płyta na lata. Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Wracamy do niej już za kilka minut, ale na razie wiadomość. Jest 11.
14: Szef Sztabu Generalnego o defiladzie będzie największa. Jesteśmy gotowi. Pożar w szpitalu w Kędzierzynie-Koźlu możliwe, że od zapalniczki pacjenta. Za chwilę też zaproszenie do lasu na grzyby.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
14: Michał Pierzchała. Wojsko przygotowuje się do defilady na święto 15 sierpnia. Dziś rano na Wisłostradzie w Warszawie odbyła się próba generalna. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 różnych pojazdów. Szef Sztabu Generalnego, generał Wiesław Kukuła, zachęca do wzięcia udziału w tym święcie i przypomina, że wojsko nie porzuci wtedy swoich codziennych zajęć.
16: Kolejne 10 tysięcy żołnierzy 15 sierpnia będzie zaangażowanych jak co dzień w ochronę polskiego nieba, wschodnia zorza, również w dalszym ciągu operacja bezpieczne Podlasie. Wojsko Polskie pomimo tego świątecznego, wyjątkowego dnia również ten dzień spędzi jak normalny dzień na służbie, dbając o bezpieczeństwo Polski i jej obywateli.
14: Defilada odbędzie się nie tylko w Warszawie. W Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie można obserwować paradę 20 okrętów Marynarki Wojennej. Nocna ewakuacja oddziału szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Jeden pacjent został poszkodowany, ma oparzenia, głównie nóg. Strażacy nad ranem dostali automatyczne powiadomienie o pożarze na terenie kędzierzyńskiego szpitala. Kiedy dojechali, na miejscu paliło się łóżko. Jeden z oddziałów z 8 pacjentami został ewakuowany. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że za pożar odpowiada zapalniczka znaleziona przez strażaków na spalonym łóżku. W lasach już pojawiają się pierwsze podgrzybki, koźlarze i kanie. Letni sezon grzybowy należy jednak przede wszystkim do kurek. Tych nie brakuje w wielkopolskich lasach, skąd właśnie za chwilę u nas raport. Najlepiej tych żółtych pieprzników jadalnych szukać między sosnami, mówi grzybozznawczyni z sanepidu Mariola Mazur-Zielińska podczas grzybobrania z Adamem Kaźmierczakiem.
17: Jakimi zmysłami się kierować, szukając grzybów? Tylko i wyłącznie zmysłem wzroku?
18: Myślę, że wszystkimi. Wzrok przede wszystkim, ale też zapach. Jedne pachną tak charakterystycznie grzybowo, inne potrafią pachnieć migdałami. Najmniej wykorzystujemy słuch, ale myślę, że on też się przydaje, jak słyszymy, że gdzieś tam z oddali grzybiarz krzyczy do swojej małżonki, że tutaj są kurki.
14: Aby mieć pewność, że zebrane kurki nie są przypadkiem trującymi lisówkami pomarańczowymi, warto odwiedzić oddziały sanepidu, gdzie pracownicy weryfikują za darmo zbiory.

0: Pogoda.
1: Do końca dnia w całym kraju powinno być pogodnie i słonecznie i przyjemnie ciepło. Od 22 stopni w rejonie Helu do 26 w centrum i do 31 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Jutro cieplej, wracają upały na chwilę. Od 30 do 33 stopni w poniedziałek.

0: Witam po 11. Dzisiaj Czesław Niemen i jego płyta są bohaterami w Radiu Pogoda. Brytyjski radiowiec Alan Freeman powiedział kiedyś o Niemenie: gdyby nagrywał w Anglii, byłby popularniejszy od Toma Jonesa. Za chwilę wracamy do odsłuchu albumu Niemena, kultowej płyty Dziwny jest ten świat. Pojawią się oczywiście kolejne utwory z tego albumu. Powiem też, dlaczego jego nagrywanie zakłócił koncert The Rolling Stones. Witam i zapraszam.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Dzisiaj słuchamy albumu Czesława Niemena. Dziwny jest ten świat. Tak o niej mówił sam artysta. Mam do niej największy sentyment, bo to moja pierwsza płyta nagrana zaledwie kilka miesięcy po utworzeniu grupy Akwarele. To była pierwsza grupa podporządkowana całkowicie soliście. Do tej pory soliści pracowali na zespół, a ja tę zasadę złamałem, opowiadał Niemen i dodawał: wspólnie aranżowaliśmy piosenki, ale według moich pomysłów. Trzeba powiedzieć, że jak na owe czasy opracowania były ciekawe, może ze względu na wykorzystanie instrumentów dętych, blaszanych i kwartetu smyczkowego. Brzmiało całkiem przyzwoicie. Pamiętam, że przygotowywaliśmy tę płytę bardzo starannie. Po nagraniu pierwszych piosenek przyszedł do mnie Tomek Jaśkiewicz, którego smak szczególnie sobie cenię, i powiedział: nie zdajesz sobie sprawy, jak ciekawe rzeczy tu się dzieją. Instynktownie wyczuwał wartość i ważność tej płyty, mówił Czesław Niemen. Tomasz Jaśkiewicz był gitarzystą Akwareli. Niemen opowiadał też o utworach z tego albumu, które jego zdaniem zniosły próbę czasu. Wymienił: Gdzie to jest? Chciałbym cofnąć czas, Nie dla mnie ta dziewczyna i piosenka, której zaraz posłuchamy, Coś, co kocham najwięcej. Muzyka Czesław Niemen, ale jako autor słów podpisał się Jacek Grań. To był pseudonim artystyczny Franciszka Walickiego. To tekst o tęsknocie, tęsknocie za rodzinnym miejscem. Niemen wraca w nim myślami do starych wasiliszek na Białorusi, gdzie się urodził i wychował, do czasów, kiedy jeszcze był Czesławem Wydrzyckim. Coś, co kocham najwięcej w Radiu Pogoda.

0: Miejsca na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Album Dziwny jest ten świat. Niemen z akwarelami nagrywa w warszawskim studiu w ciągu kilku dni kwietnia 1967 roku. Nagrania zwykle trwały cały dzień. To było takich kilka intensywnych dni pracy, ale z wyjątkiem jednego dnia, to był drugi dzień nagrywania tego albumu, kiedy sesję zakłócił zespół The Rolling Stones. Otóż wielka brytyjska gwiazda przyjechała na występy do Polski 13 kwietnia 1967 roku. Niemen i jego zespół nie mogli przegapić tego koncertu, więc grupa zakończyła pracę wcześniej, żeby iść na koncert Stonesów. Marian Zimiński, organista grupy Akwarele, kupił podrobiony bilet od tak zwanego konika. Bilet został skonfiskowany przez członka Ormo, a muzyk dostał kilka razy pałką po plecach. Następnego dnia podczas nagrania piosenki Dziwny jest ten świat w studio demonstrował obecnym fioletowe pręgi. Jak potem wspominał, to właśnie pod wpływem koncertu Stonesów wymyślił i zagrał instrumentalny wstęp utworu. Dziwny jest ten świat.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka. Radio Pogoda.

0: sztuknie spojrzę.
1: Autopromocja.
2: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Została ostatnia reklama.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Reklama.

0: Lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Przed nami kolejny sentymentalny utwór z albumu Czesława Niemena, Dziwny jest ten świat. To piosenka Wspomnienie. Jedna z dwóch na albumie, do której muzykę napisał ktoś inny, a nie Niemen. W tym przypadku autorem muzyki jest kompozytor Marek Sard. Napisał melodię do słów wiersza Juliana Tuwima, ale napisanie tej melodii zajęło mu aż 10 lat. No ale po kolei. Julian Tuwim wydał ten wiersz w 1922 roku w tomie poetyckim Siódma jesień. Zdążył też jeszcze posłuchać pierwszej melodii, którą Marek Sard napisał do tego wiersza. To było na początku lat 50., kiedy Sard przyszedł do Tuwima i powiedział: mistrzu, napisałem muzykę do pańskiego wiersza, czy zechciałby pan posłuchać? Mistrz oczywiście chciał. Sard zagrał pierwszą muzyczną wersję Wspomnienia, a potem utwór na 10 lat trafił do szuflady. Dlaczego? Kompozytor mówił, że nie był w pełni zadowolony z brzmienia tej kompozycji, a nowa nie przychodziła mu do głowy. Bał się, że nieodpowiednia melodia tym słowom zaszkodzi. Na szczęście wena w końcu przyszła, a nowa piosenka trafiła do Czesława Niemena, który szukał dopełnienia pierwszej solowej płyty, czegoś balladowego. Niemen powiedział podobno do Sarta: musi mi pan to dać, ja zrobię z tego przebój. No i oczywiście zrobił. No to posłuchajmy Wspomnienie w Radiu Pogoda.

Album Dziwny jest ten świat, którego dzisiaj słuchamy, został nagrany w składzie Czesław Niemen, śpiew, fortepian, organy i grupa Akwarele w składzie Tomasz Jaśkiewicz, gitara, Marian Zimiński, fortepian, organy, Paweł Brodowski, gitara basowa, Tomasz Butoft, perkusja, gościnnie na saksofonie tenorowym Janusz Muniak, no i Ali Babki w chórkach w trzech piosenkach. Muzycy wspominają, że te 8 dni nagrań to był niezwykle intensywny czas, pełen zaskoczeń, a największym zaskoczeniem były ostatnie dni w studiu. To wtedy wszyscy usłyszeli po raz pierwszy słowa utworu Dziwny jest ten świat. No i niezwykłe, na granicy krzyku, wykonanie tej piosenki. Muszę przyznać, że byłem w szoku, gdy pierwszy raz odsłuchałem, jak Czesław Niemen zaśpiewał Dziwny jest ten świat, bo jego głos dogrywaliśmy na końcu, mówił gitarzysta Tomasz Jaśkiewicz. Tej tytułowej piosenki posłuchamy po 12, a za chwilę w Radiu Pogoda. Nie wstawaj lewą nogą. Muzyka i słowa, Czesław Niemen.

0: Dobre Liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie PL.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Taniej masz.
14: W Media Expert. Wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda prezentuje

0: Radio Pogoda. Autopromocja. Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
1: No oczywiście Mieczysław Fok.
2: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
1: Dziękuję.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo z Media Expert taniej masz.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Została ostatnia reklama.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: Reklama.
14: Słuchają państwo Radia Pogoda w samo południe. Czas na wiadomości, a po nich wracamy do płyty na lata, czyli albumu Dziwny jest ten świat Czesława Niemena.
15: Iran stawia Amerykanom warunki odblokowania cieśniny Ormus. W Tatrach turyści szukają chłody w stawach, za kąpiel grożą mandaty. Zajrzymy też za chwilę na ćwiczenia przed przyszłotygodniową defiladą z okazji święta polskiego wojska.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
15: Michał Pieszkała. Iran zapowiedział, że otworzy cieśninę Ormus, jeśli USA przestaną blokować irańskie porty, wycofają swoje siły z regionu i wypłacą odszkodowania wojenne. Za tydzień mija termin 60-dniowego porozumienia na wynegocjowanie końcowego układu, chociaż może zostać przedłużony. Odblokowanie cieśniny miałoby duży wpływ na transport ropy i ceny paliw. To z pewnością ucieszyłoby kierowców. Ale już teraz jest światełko w tunelu, jeśli chodzi o ceny paliw. Te mają w przyszłym tygodniu spadać. Najbardziej stanieje benzyna, mówi analityczka rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
16: Spodziewamy się korekty do 20 groszy na litrze.
15: Olej napędowy powinien być tańszy o 10 groszy. W przypadku autogazu zapłacimy mniej o 2 grosze za litr. Obniżki wynikają ze spadku cen w hurcie. Podczas upałów turyści wchodzą do tatrzańskich stawów, szukając ochłody. Jednak jak przypomina Tatrzański Park Narodowy, kąpiel w nich jest zabroniona. Mandat za takie wykroczenie może wynieść do 1000 zł, a po słowackiej stronie Tatr do 300 euro. W ostatnim czasie Straż Parku interweniowała m.in. wobec dwóch turystów, którzy zeszli ze znakowanego szlaku i kąpali się w czarnym stawie gąsienicowym. 1800 żołnierzy w kolumnach marszowych, 300 sztuk sprzętu bojowego na gąsienicach i kołach, na powietrzu około 60 samolotów i śmigłowców. To defilada na święto Wojska Polskiego w liczbach. Odbędzie się za tydzień, a dziś w nocy i rano w Warszawie wszystko dokładnie przećwiczono.
17: Pod oddziały, baczność!
18: Tak potężne pojazdy jak czołgi, no zawsze robią duże wrażenie. Zaskakujące jest to, że są bardzo ciche w stosunku do dawnych, które tam ziały dymem, hałasowały. Tutaj praktycznie były to jedne z cichszych pojazdów.
19: Chyba chłopcy nigdy nie wyjdą z facetów.
18: Zdecydowanie nie.
20: Na mnie bardzo zrobiły wrażenie czołgi, dlatego że nigdy ich nie widziałam.
19: Chciało ci się tak rano wstawać?
20: No, trochę nie, ale wstałam.
19: I warto było?
20: Tak.
21: Pojazdy różnej wielkości, zarówno gąsienicowe, jak i kołowe, ale będzie tego 300 sztuk.
15: Wojsko zapewnia, że za tydzień, 15 sierpnia, odbędzie się największa z dotychczasowych defilat. Radio Pogoda.
22: Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
15: Pogoda. Popołudnie słoneczne i bardzo przyjemne wartości na termometrach od 22 stopni w rejonie Helu do 26 stopni w centrum i do 31 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.
22: Na program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
14: Witam po 12:00. Dzisiaj niedziela z albumem Czesława Niemena Dziwny jest ten świat. Usłyszymy niedługo m.in. utwór tytułowy. Niemen nie pisał go jako politycznego protest songu, tylko z powodów bardzo osobistych. A słynny wstęp muzyczny na organach wymyślił Marian Zimiński z akwareli. Zrobił to, jak już mówiłam, na dzień po tym, jak pobiła go milicja przed warszawskim koncertem The Rolling Stones. Ta piosenka łączy nas wszystkich i dla każdego jest w jakiś sposób ważna. Już niedługo o tym opowiem. Zapraszam na Płytę na Lata. Dzień dobry.
0: Płyta na Lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

0: płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Tak o bohaterze Alei Sław Czesławie Niemenie pisał w swojej książce Marek Gaszyński. Kolorowe, kwieciste koszule, chustki zamiast krawatów, kapelusze z ogromnym rondem i peruki, które zmieniał jak rękawiczki. W szarej PRL-owskiej rzeczywistości Czesław Niemen przypominał kolorowego ptaka. Ten jego wygląd sprawiał jednak także kłopoty. Nie tylko wygląd, ale też sposób ekspresji na scenie i śpiew na granicy krzyku. Poza tym jego zachodnio brzmiąca muzyka, jego wyróżnianie się na tle PRL-owskiej szarzyzny, jego buńczuczna odwaga sprawiały, że władza zaczęła go krytykować, a właściwie atakowali poddani władzy dziennikarze. Niemen staje się obiektem zmasowanej prasowej nagonki. Można przeczytać o nim, że nie ma głosu, że ma fatalny muzyczny gust, że śpiewa bzdury, że robi karierę tylko na kontrowersji. Niemen akwarele hałasu bardzo wiele, pisze w recenzji z koncertu w Stołecznym Kinie Moskwa dziennikarz Słowa Powszechnego, a poeta Stanisław Grochowiak teksty Niemena nazywa niefortunnym poezjowaniem. Zamiast się wyciszyć, artysta postanawia prowokować jeszcze bardziej, chociaż władze odmawiają mu meldunku w Warszawie, a kelnerzy nie wpuszczają go do restauracji. Wracamy do albumu, którym Niemen narobił tyle zamieszania, czyli płyty Dziwny jest ten świat. Kolejna piosenka to Jeszcze swój egzamin zdasz. Muzyka, pianisty akwareli i twórcy wstępu do Dziwny jest ten świat, czyli Mariana Zilińskiego, a słowa wspomnianego przed chwilą Marka Gaszyńskiego.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Dziwny jest ten świat, to bez wątpienia najważniejszy album nie tylko w karierze Czesława Niemena, ale w ogóle w historii polskiego rocka, bo nigdy wcześniej nikt w Polsce tak nie brzmiał. Tytułowy najważniejszy utwór z tej płyty Polska usłyszała 23 czerwca 1967 roku podczas festiwalu w Opolu. Niemen przed występem powiedział: proszę państwa, chciałem jeszcze sprostować, że akompaniuję zespół Akwarele i prosić pana inżyniera o wzmocnienie jeszcze mikrofonu. Ja sam będę się miksował. Cała Polska usłyszała wtedy, jak dzieje się historia. Jury nie miało wyjścia i Niemen dostał nagrodę specjalną przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji. Ten koncert Niemen tak później wspominał: miałem dobry dzień i przywaliłem, i wszyscy zgłupieli. Publiczność oszalała, szła transmisja na żywo i wszyscy ludzie widzieli i słyszeli, jaka jest reakcja w amfiteatrze. Już za chwilę w Radiu Pogoda Dziwny jest ten świat, który uważany jest za pierwszy polski protest song. Tak był też odczytywany przez fanów, no i socjalistyczne władze, ale tak naprawdę Niemen napisał go z bardzo osobistych powodów.
0: Radio Pogoda.

0: gdy sercu serca brak.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Reklama.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją do...

lecz serce moje się nim da, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą calą.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Dziwny jest ten świat, za chwilę w Radiu Pogoda. Utwór do dziś towarzyszący wielu trudnym chwilom, jakie przeżywamy jako naród. Niemen napisał muzykę do tej piosenki w sierpniu 1965 roku, czyli 61 lat temu, będąc w Paryżu, gdzie pojechał występować w tamtejszej Olimpii. Potem napisał do tej piosenki tekst. Napisałem go pod wpływem przeżyć, obserwowania ludzi i świata. Od kilku lat nosiłem się z zamiarem, żeby w sposób bardzo sugestywny wyśpiewać ludziom prawdę, z której niekiedy nie zdają sobie sprawy. Używamy wielkich, ogromnych słów protestu przeciwko wojnie, nie zastanawiając się jednocześnie nad tym, co się dzieje wśród nas na co dzień. Nie zdajemy sobie sprawy, że nieraz ludzie zabijają się wzajemnie słowami. Dedykuję ten utwór wszystkim ludziom o wrażliwych sercach, mówił Czesław Niemen. Słowa utworu są pełne rozczarowania właśnie ludźmi, których dzisiaj nazywamy po prostu hejterami. Tak Niemen opowiadał o tej piosence w radiu w 1967 roku.
2: Potrafimy się zabijać słowami. Często zdarza się, że ktoś słowem złym zabija, tak jak nożem. A jednocześnie to jest manifest, właściwie wiara w ludzi. I ostatnie zdanie to jest, nadszedł już czas, najwyższy czas nienawiść zniszczyć w sobie.
1: Córka Niemena, Natalia, mówiła: dziwny jest ten świat, nie jest żadnym manifestem politycznym. Jest tak naprawdę wyrażeniem bólu. Mówi o tym, że są osoby, które poklepują nas po ramieniu, a gdy nie widzimy, wbijają nam nóż w plecy. Co do muzyki, to Niemen, komponując ten utwór, inspirował się piosenką When a Man Loves a Woman Percy'ego Sledge'a i It's a Man's Man's World Jamesa Browna. Dziwny jest ten świat to do dziś jeden z najważniejszych polskich utworów. Dla wielu Polaków i dla kolejnych pokoleń kultowy, po prostu ważny. A piosenka była też podczas nagrań w studiu zaskoczeniem dla współpracowników wokalisty. Wiedzieliśmy, że przygotowuje nowy utwór, ale na próbach brzmiał bardzo kameralnie. Nagraliśmy podkłady, doszły chórki, Alibabek, no i przyszedł czas na Czesława. Głos dogrywał ostatniego dnia. Gdy on to zaśpiewał, po prostu wmurowało nas w ziemię. To był wstrząs. Poruszenie było też w reżyserce. Ktoś powiedział, że to za głośne, że nastąpiło przekroczenie parametrów, że nie można tak śpiewać. Paweł Brodowski opowiadał: Czesław drze się w słynnym, kulminacyjnym momencie. Nie, nie. Wskaźniki wychyliły się na czerwone pole. Kiedy Niemen skończył, zapadła cisza. Wbiło nas w ziemię.

0: Lata w Radiu Pogoda prezentuje Monika Tarka.
1: Kończymy powoli odsłuch albumu Czesława Niemena Dziwny jest ten świat, pierwszej polskiej złotej płyty, krążka, który uczynił z Niemena idola pokolenia, wyraziciela poglądów, niepokojów, kogoś, kto wbrew wszystkiemu chciał po prostu być sobą, nie widział żelaznej kurtyny. Przeniósł mu ogromną popularność. Na trasie koncertowej autobus z zespołem musiał wjeżdżać nieomal do samej garderoby, bo inaczej Niemen nie mógłby przejść spokojnie przez tłum fanek i fanów. Na koncertach też szaleństwo. W warszawskim kinie Moskwa jednego dnia grają 8 razy. Za każdym razem sala wypełniona jest po brzegi. I tak jest niemal w każdym mieście. Tym bardziej, że poza swoim materiałem Niemen nie boi się śpiewać anglosaskich przebojów, Jamesa Browna czy Beatlesów. Ale za swoją odmienność płaci dużą cenę. Nie tylko władza go nie lubi, wzbudza też agresję wśród tak zwanych porządnych obywateli. Ze swoimi pstrokatymi strojami, łańcuchami na szyi, długimi włosami rzadko kiedy wychodzi gdzieś sam. Słyszy zaczepki i wyzwiska. Muzycy akwareli nieraz stawali w obronie wokalisty, którego co chwila ktoś chciał pobić. Raz zresztą ktoś złamał mu rękę tuż przed koncertem i Niemen wtedy na scenę wszedł z ręką w gipsie. To jest też część opowieści o albumie Dziwny jest ten świat i o niezwykłym człowieku, który był dzisiaj bohaterem programu, ale swoją konsekwencją osiągnął wiele, bo kilka lat później gazety przychylne muzyce młodzieżowej będą pisać, że Niemen zmienił polską muzykę. Na koniec jedna z najbardziej sentymentalnych piosenek Niemena z albumu Chciałbym cofnąć czas. Muzyka i słowa Czesław Niemen. Dziękuję za wysłuchanie płyty na lata i do usłyszenia. Monika Tarka.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.

0: Medyczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Marian, a gdzie mogę kupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
10: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego, gdy dopadnie Cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
12: Została ostatnia reklama.
13: Czy już znasz tę nowość?
14: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
13: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
14: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
13: To wszystko takie ważne.
14: Vital Senior.
13: Jak dobrze.
14: Szczegóły na vital-senior.pl.
15: Reklama. Płyta na lata w Radiu Pogoda prezentuje Monika Tarka.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Farm.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na Media Expert.
0: Została ostatnia reklama.
8: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
1: Reklama.

0: Sześciu młodych kolarzy trafiło do szpitala po kraksie na trasie wyścigu. Jest zielone światło dla IPN-u na poszukiwania kolejnych polskich ofiar Wołynia. Szlachetna paczka szuka kilku tysięcy wolontariuszy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
0: Michał Pierzchała. Sześciu młodych kolarzy trafiło do szpitala po kraksie na trasie wyścigu. Działo się to w Kijewie Królewskim w województwie kujawsko-pomorskim. Na terenie gminy odbywał się szosowy wyścig 21. Memoriał imienia Wojciecha Paducha. Na drogę przewróciło się w sumie kilkunastu młodych kolarzy. Najciężej rannych zabrało pogotowie oraz śmigłowiec LPR-u. Zielone światło dla Instytutu Pamięci Narodowej na poszukiwania kolejnych polskich ofiar Wołynia. Strona ukraińska zgodziła się na ekshumację w Hucie Pieniackiej i w Ugłach. W kolejce czeka jeszcze 12 innych wniosków, mówi zastępca prezesa IPN-u Karol Polejowski.
2: Czekamy na rozpatrzenie tych wniosków przez stronę ukraińską. Opieramy się tutaj z nadzieją na deklaracji prezydenta Władimira Zełenskiego, który zapowiedział między innymi przyspieszenie całej procedury wydawania zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje.
0: IPN przewiduje, że prace na terenie Huty Pieniackiej, gdzie ukraińscy nacjonaliści zabili około 850 Polaków, mogłyby ruszyć wiosną przyszłego roku. W tym tygodniu zakończono ekshumację w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, gdzie odnaleziono szczątki 55 ofiar, w tym 26 dzieci. Stowarzyszenie Wiosna, które co roku organizuje akcję Szlachetna Paczka, szuka wolontariuszy. Potrzeba ich jeszcze kilku tysięcy, aby w grudniu przedświątecznie móc zorganizować weekend cudów i dostarczyć paczki z darami dla najbardziej potrzebujących rodzin czy samotnych seniorów. Pan Arek od lat jest jednym z wolontariuszy. Jak mówi, obecny okres jest kluczowy, bo wtedy poznaje się rodziny, które potrzebują wsparcia.
3: Generalnie praca wolontariusza polega na tym, przede wszystkim na spotykaniach się z rodzinami, na weryfikowaniu ich aktualnej sytuacji życiowej, na rozmowie, na dawaniu wsparcia. My jako wolontariusze odwiedzamy rodziny, ale to nie są rodziny, nie wiem, znajome i tak dalej, tylko które trafiają do nas z bazy danych.
0: Każda osoba rozpoczynająca wolontariat przechodzi szkolenie, otrzymuje praktyczne materiały i wsparcie doświadczonego zespołu Szlachetnej Paczki. Radio
4: Pogoda. Na program zaprasza sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
1: Pogoda.
0: Popołudnie i wieczór w całym kraju pogodne. Na termometrach od 22 stopni na wybrzeżu do 31 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Jutro jeszcze cieplej, bo temperatura w całej Polsce na ogół od 30 do 33 stopni. Będzie pogodnie, ale też mogą pojawić się opady deszczu i miejscami burze.
4: Program zaprosił sponsor, promotor producentów mebli swarzęckich. Swarzędz, ulica Wrzesińska 41, www.meble-swarzenckie.pl.
1: Radio Pogoda na lato. Tu najpiękniejsze melodie przejmują ster.

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja. Ja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
11: Została ostatnia reklama.
12: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofarm.
14: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście mieczysław Fok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla ciebie.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu...

0: jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Została ostatnia reklama.
14: Słyszysz? Tak brzmi komfort podróżowania nowym Mitsubishi Outlander. Japońska precyzja wykonania, niezawodny układ napędowy i elegancja w każdym detalu. Jakość i wygoda potwierdzone 8-letnią ochroną Mitsubishi. Przyjdź do salonu i poznaj korzystne warunki finansowania. Czeka na Ciebie nowy Outlander w leasingu od 101%.
15: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Polody. Poznań, ulica Tymienieckiego 38 oraz Przeźmierowo przy Rynkowej 160.
16: Reklama.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy głów.

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką silimaryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Została ostatnia reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Walczy o życie chłopiec, który wpadł do zbiornika przeciwpożarowego. W ponad 20 miastach dzisiaj manifestacje przeciwko przemocy. Wracający z nadmorza stoją w ogromnych korkach. Powiem zaraz, gdzie.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
9: Michał Pierzchała. Krytyczny jest stan chłopca po wypadku w zbiorniku przeciwpożarowym w Szczecinie. Do wypadku doszło wczoraj po południu. Bracia, 9 i 11-latek, przeszli przez płot i bawili się koło zbiornika. W czasie zabawy jeden z nich wpadł do wody, a drugi próbował go ratować. Świadkami byli przypadkowi przechodnie, którzy pomogli tonącym dzieciom wydostać się z wody. Wymagały reanimacji. Na miejscu szybko pojawiło się pogotowie. Jedno z dzieci jest w dobrym stanie, drugie walczy o życie w szpitalu. Przeciwko przemocy wobec obywateli Ukrainy czy Białorusi są dzisiaj manifestacje w wielu miastach pod hasłami Stop Przemocy, Nie Bądźmy Obojętni czy Sąsiad Sąsiadowi Sąsiadem. To odpowiedź na wiele w ostatnim czasie informacji o atakach na tle narodowościowym na ulicach polskich miast. Na manifestację we Wrocławiu przyszła między innymi Anastazja z Białorusi, pobita w taksówce przez pasażerkę.
11: Tylko za akcent, niestety. To była zaatakowana w samochodzie. Pracowała jako taksówkarzka. Jest ataki od pani.
12: Wszędzie, czy to w mediach społecznościowych, czy w internecie.
13: Wszyscy hejterzy się odzywają, wszystkie ruskie boty się odzywają i absolutnie istnieje konieczność wychodzenia w przestrzeń publiczną.
14: Zbiera coraz bardziej ta nienawiść do ludzi. No i chcemy wyjść, stanąć i zaprotestować, bo to jest coś, co nas boli.
9: Tak to wyglądało we Wrocławiu. Manifestacje przeciwko przemocy na tle narodowościowym są dzisiaj w ponad 20 miastach, m.in. w Warszawie, Poznaniu, Opolu, Gliwicach, Jeleniej Górze, Kielcach, Kołobrzegu czy Olsztynie. Papież Leon XIV zaapelował do Rosji i Ukrainy o poszanowanie prawa humanitarnego i zaprzestanie ataków na cele cywilne. To pierwszy taki apel do obu stron wojny o przerwanie przemocy. Na ekspresowej trójce i autostradzie A6 w zachodniopomorskim ogromne zatory. Na trasie między Goleniowem a Szczecinem jest 8-kilometrowy korek, a dalej na autostradzie prowadzącej do przejścia granicznego w Kołbaskowie i zjazdu w stronę Gorzowa Wielkopolskiego. Korek ma 5 kilometrów. Trwają powroty z nadmorza.
15: Radio Pogoda.
16: Sponsorem programu jest Voyager, serwis marek Jeep, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge i Ram.
8: Pogoda.
9: Do końca dnia będzie pogodnie. Na termometrach od 22 stopni na Wybrzeżu do 31 na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. Jutro cieplej, na ogół od 30 do 33 stopni. Chłodniej tylko na północy i na Podhalu od 25 do 28. Może padać deszcz, czasem też zagrzmi.
16: Sponsorem programu był Voyager, serwis motoryzacyjny działający od 30 lat w Poznaniu przy ulicy Świętego Michała 20.
0: My tu gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam. Jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
0: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
14: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
15: Weź Ibuprom Zatoki.
14: Ibuprom Zatoki?
15: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
14: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
16: Czy już znasz tę nowość?
17: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistyczna produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
16: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
17: oraz wspierają układ nerwowy,
16: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
17: Bezglutenowy
16: i bez laktozy.
17: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
16: To wszystko takie ważne.
17: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Została ostatnia reklama.
18: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
19: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
18: No, ci panowie z Media Expert.
19: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.

0: Radio Pogoda.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla Ciebie.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
9: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%, kup 3 z Kaufland Card Extra, 3 najtańsze gratis, 12 na osobę. I artykuły Velvet, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
11: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań, 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Kurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Została ostatnia reklama.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką silimaryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazje w apce InPost. How good is that?
6: Wieloryb pojawił się w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Jest już bezpieczny. Nastolatkowie zatrzymani po napaści w Goleniowie staną przed sądem rodzinnym. Głośny poranek w Warszawie. O świcie odbyła się próba generalna wojskowej defilady.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
6: Michał Wierzchoła. Wieloryb pływał w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Zwierzę zostało bezpiecznie odprowadzone na wody Wolińskiego Parku Narodowego przez ratowników WOPR i Błękitny Patrol WWF Polska. Trzeba było sprawdzić m.in. czy wieloryb nie zaplątał się w sieć i czy nie ciągnie za sobą jakiejś liny z kotwicą. Na szczęście okazało się, że nie, więc ten kilkumetrowy ssak morski mógł bezpiecznie wpłynąć na wody parku. Mówi Konrad Wrzecionkowski z Błękitnego Patrolu WWF Polska.
8: Trzeba pamiętać, że na terenie Wolińskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz pływania jednostek napędem silnikowym oraz lotów dronem, więc tam zwierzę miało więcej spokoju. Na dzień dzisiejszy, chwilę obecną, nie mamy nowych informacji na temat jego lokalizacji.
6: To nie pierwszy raz, gdy wieloryb pojawił się w Międzyzdrojach. W lutym zeszłego roku na plaży Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ruszyła na pomoc zwierzęciu, które zaplątało się w rybacką sieć. Podejrzani o udział w napaści w Goleniowie na zachodnim Pomorzu. Dwaj 16-latkowie jeszcze dzisiaj staną przed sądem rodzinnym, poinformowała policja. Poszkodowany o rok starszy chłopak przebywa w szpitalu, gdzie trafił wczoraj z ranami kłutymi i śladami pobicia. Jego stan lekarze określają jako dobry. Policja nie ujawnia, jakie mogły być motywy działania napastników. To był głośny poranek w Warszawie. O świcie na Wisłostradzie odbyła się próba generalna defilady, która odbędzie się 15 sierpnia. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 pojazdów. Mimo że było tak wcześnie, nie zabrakło widzów.
9: Trzeba było wcześniej wstać, natomiast było warto, było pusto, widać ludzi nie było za dużo.
10: Poznawała Pani każdą sztukę sprzętu?
11: Ja nie, ale mąż jest lepiej zorientowany.
9: K2 mnie trochę zmyliło, bo jest dosyć podobny do Abramsa, a nie widziałem ich wcześniej na żywo.
12: Chcemy po prostu wyjść z jednostek, pokazać społeczeństwu, kim jesteśmy, co robimy, na czym pracujemy.
13: Pod oddziały smocisz!
6: W święto Wojska Polskiego do jednostek lądowych dołączą siły powietrzne, w tym po raz pierwszy samoloty F-35 na Zatoce Gdańskiej. Przedefiluje zaś 20 okrętów Marynarki Wojennej.
14: Radio Pogoda.
7: Pogoda.
6: Wieczorem od zachodu zaczną nadciągać chmury i mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach nocą od 14 stopni na wschodzie i południu do 18 na zachodzie i wybrzeżu. Jutro ciepło, na ogół od 30 do 33 stopni, poza północą i Podhalem, bo tutaj 25 do 28.
7: Radio Pogoda. Tu najpiękniejsze melodie mówią same za siebie.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: W ręce cytrynowe gelato, a w tle Koloseum. Wiesz, że jesteś we Włoszech. Słyszysz Albano i Romine Power. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofast.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. Tak, schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Czy już znasz tę nowość?
13: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
12: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
13: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
12: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
13: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Została ostatnia reklama.
14: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Reklama.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Wzięłam coś na infekcję intymną i objawy zniknęły.
5: Ale pozostała zaburzona flora bakteryjna, która sprzyja nawrotom. Dlatego gdy dopadnie cię infekcja intymna, od razu sięgnij po Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa nie tylko na przyczynę infekcji, ale może redukować jej objawy już po jednym dniu stosowania oraz wspiera przywrócenie prawidłowej mikroflory. Iladian pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Szefie, ostrożnie, ściany mają uszy.
10: No to musiały słyszeć o tynkach elewacyjnych u Wysoka.
9: Nie tylko słyszały, puściły nawet farbę.
11: Ściany polecają tynki, farby zewnętrzne oraz wewnętrzne z mieszalnika Mapei. W gamie tysiąca kolorów. W materiałach budowlanych Wesołek mieszają na miejscu. Materiały budowlane Wesołek. Poznań Gdyńska 39. Szukaj nas na mbw.

0: wesołek.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Both media.

nazwać mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Fok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
10: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
0: Reklama.
11: Duży ruch na drogach, szczególnie na trasach prowadzących znad morza. Wisła w Warszawie pobiła rekordy, wody jest mniej niż kiedykolwiek dotąd zmierzono. Lasy są pełne grzybów, głównie kurek, podgrzybków i koźlarzy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
11: Michał Pieszchała. Zapaliła się ciężarówka przewożąca zboże. Kierowca opuścił kabinę pojazdu przed przyjazdem strażaków. Nic mu się nie stało. Gdy straż dojechała, pożar już był w pełni rozwinięty. Kabina została spalona. Dzieje się to w Warmińsko-Mazurskiem na drodze krajowej nr 16 między Tarusami a Ruską Wsią. Trasa jest zablokowana. Na drogach w całym kraju obecnie duży ruch i sporo wypadków, m.in. na Dolnym Śląsku. Na autostradzie A4 przewęźle Kąty Wrocławskie osobówka zderzyła się z motocyklem. Z kolei w zachodniopomorskim wracający z nadmorza stoją w na ekspresowej trójce między Goleniowem a Szczecinem może być jeszcze 8-kilometrowy korek, a dalej na autostradzie A6 korek ma 5 kilometrów. Wisła w Warszawie pobiła rekordy. Wody jest mniej niż kiedykolwiek dotąd zmierzono. Na nadwiślańskich bulwarach zaledwie 103 cm. Rok temu zmieniono rzędną wodowskazu o metr. Gdyby nie to, na wodowskazie byłyby tylko 3 cm. To olbrzymi kłopot dla całego rzecznego ekosystemu, mówi hydrolog Paweł Staniszewski.
12: Mamy podwyższoną temperaturę w rzekach, niższe natlenienie. W konsekwencji wiąże się to również z większym stężeniem nieczystości.
11: Sucho jest w wielu miejscach w Polsce. Stany wody poniżej minimum wskazuje około 30 stacji, a jutro znowu 30-stopniowe upały i tylko miejscami opady i burze. Lasy są pełne grzybów, głównie kurek, podgrzybków i koźlarzy. Na grzyby w okolice Wolsztyna wybrał się Adam Kaźmierczak. Towarzyszyła mu Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu, która na co dzień udziela porad grzybowych.
13: Kolejny gołąbek?
14: Oczywiście.
13: Ale tak się schował.
14: Następny gołąbek. Obok mamy kolejny gatunek.
13: A chuby można zbierać i przynosić do państwa do poradni?
14: Tak, jak najbardziej. Takim gatunkiem grzyba nadrzewnego jest żółciak siarkowy. I to jest grzyb bardzo ciekawy.
13: Ja też słyszałem, że bardzo smaczny.
14: Bardzo smaczny, tak. W smaku przypominający kurczaka. Zresztą też jego nazwa z języka angielskiego, fake chicken.
11: Poradnie grzybowe funkcjonują w większości wojewódzkich stacji sanepidu w kraju, a także przy wielu powiatowych i są one całoroczne. Zachęcamy do korzystania.
1: Radio Pogoda. Pogoda.
11: Jutro pogodnie i bez opadów będzie na wschodzie i południu, gdzie indziej więcej chmur i mogą pojawić się przelotne deszcze oraz burze, miejscami z gradem. Na termometrach w poniedziałek na ogół od 30 do 33 stopni chłodniej na północy i Podhalu, od 25 do 28, a najchłodniej na wschodnim wybrzeżu, 22 stopnie.
1: Radio Pogoda na lato. Tu najpiękniejsze melodie przejmują ster.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

tak, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dziś

0: rada, tak być może trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada, cóż to wybryk maskarada.
1: Zmiłuj się!
0: Eskapady z dzisiaj, ty wiecie, co ty robisz z Lipusiem.
1: Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty ze się wasze maniery, jak sztubak z niższych klas.
0: Ada,
1: Ada,
0: to nie wypada.
1: Gdzie wychowanie, gdzie kogo lata? Kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
2: Babarówko Jumping Show. Od 14 do 16 sierpnia zapraszamy na Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody. 3 dni pełne wrażeń i sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Atrakcje dla całej rodziny. Zawody Hobby Holmes, zaprzęgi, strefa Expo, food trucki. To wszystko w malowniczym otoczeniu zabytkowego pałacu. Dołącz do nas, Baborówku. 14-16 sierpnia, Baborówko koło Szamotu.
3: Została ostatnia reklama.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
4: z wysoką dawką sili maryny,
5: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
4: choliną i chromem.
5: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.

0: promocję.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm.
7: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
7: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
8: oraz wspierają układ nerwowy,
7: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
8: Bezglutenowy
7: i bez laktozy.
8: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
11: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
12: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
16: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: Czy już znasz tę nowość?
8: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
7: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
8: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
7: To wszystko takie ważne.
8: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi.

0: Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
5: Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Reklama.
11: Czteroletnie dziecko spadło z balkonu na 5. piętrze. Przeżyło. Ceny paliw niżej i pytanie, kiedy? Zbieramy komentarze polityków. Kolearze dojechali do mety. Tour de Pologne.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
11: Michał Pierzchoła. O krok od tragedii w Łomży. Czterolatek zwisał po zewnętrznej stronie balkonu na 5. piętrze, po czym spadł na ziemię. Przytomnością wykazali się sąsiedzi, którzy zdążyli złapać dziecko, mówi Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej Policji.
13: Sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii i czterolatek przytomny został zabrany do szpitala.
11: Według ustaleń policji podczas zdarzenia matka spała w mieszkaniu, miała 0,7 promila alkoholu we krwi. Co z pakietem CPN, czyli rządową obniżką cen paliw? Premier zapowiadał wprowadzenie obniżek na 2 ostatnie tygodnie wakacji, jeśli niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie się utrzyma i doprowadzi do wzrostu cen na światowych rynkach. Szczegóły mają zapaść w nadchodzącym tygodniu. Komentarze polityków zebrał Błażej Kulesza.
14: Konkretna decyzja leży po stronie ministra finansów, mówi Urszula Pasławska z PSL-u.
15: Czekamy na ostateczną decyzję ministra Domańskiego. Oczekiwanie społeczne, ale również polityczne, aby CPN wrócił, jest sprawą dzisiaj politycznie, koalicyjnie na pierwszym miejscu.
14: Ceny w hurcie spadają, ale sytuacja na Bliskim Wschodzie nie jest wciąż stabilna, a działań ze strony rządu jak nie było, tak nie ma.
16: Kiedy CPN, kiedy pan się spodziewa obniżki i jakichś konkretnych reakcji ze strony rządzących?
17: Jak Skolim zostanie ministrem finansów.
14: Ironizował europoseł Michał Wójcik z PiS. Z badań jasno wynika, że 2/3 Polaków chciałoby powrotu rządowego programu CPN. Kosztował on jednak grubo ponad 4 miliardy złotych.
11: Niemiec Marco Brenner, zwycięzcą 83. kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Po tygodniowej rywalizacji o wszystkim decydowała niewiele ponad 12-kilometrowa jazda indywidualna na czas ze startem i metą przy kopalni soli Wieliczka. Najlepszy z Polaków Filip Gruszczyński zakończył zmagania na 25. miejscu w klasyfikacji generalnej.
9: Radio Pogoda.
12: Pogoda.
11: Najpogodniej jutro będzie na południowym wschodzie, gdzie indziej więcej chmur i czasem przelotne opady deszczu oraz burze, także z gradem. Najsilniejsze burze synoptycy prognozują późnym popołudniem albo wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po południowy zachód kraju. Na termometrach jutro na ogół od 30 do 33 stopni.
18: My tu gramy. Nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Poznań M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
9: Odkryj nowy, piękniejszy świat kobiety. Teraz więcej porad ekspertów, inspiracji i krzyżówek. Nowe strony, ważne rozmowy o psychologii i zdrowiu, czas dobrych emocji, cudowny świat roślin. Miesięcznik dostępny także z książką kucharską. Świat kobiety. Więcej dla ciebie.
10: Została ostatnia reklama.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazje w apce InPost. How good is that?

7:45 jakaś podyta, 8:09 ktoś coś czyta, podyta czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą,

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
1: z wysoką dawką silimaryny,
2: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
1: choliną i chromem.
2: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
6: Oh my God.
5: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Została ostatnia reklama.
11: Czy już znasz tę nowość?
12: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
11: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
12: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
11: To wszystko takie ważne.

Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czar nic, a nic raczej wzrósł, niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

0: kwiatkiem, płatki z kwiatków obrywa mu kratkiem. Wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartkiem.
1: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Elobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni nie wiedzą?

Biletet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Słyszysz? Tak brzmi komfort podróżowania nowym Mitsubishi Outlander. Japońska precyzja wykonania, niezawodny układ napędowy i elegancja w każdym detalu. Jakość i wygoda potwierdzone 8-letnią ochroną Mitsubishi. Przyjdź do salonu i poznaj korzystne warunki finansowania. Czeka na ciebie nowy Outlander w leasingu od 101%.
7: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Polody. Poznań, ulica Tymienieckiego 38 oraz Przeźmierowo przy Rynkowej 160.
8: Babarówko Jumping Show. Od 14 do 16 sierpnia zapraszamy na Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody. 3 dni pełne wrażeń i sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Atrakcje dla całej rodziny. Zawody Hobby Holmes, zaprzęgi, strefa Expo, food trucki. To wszystko w malowniczym otoczeniu zabytkowego pałacu. Dołącz do nas, Baborówku. 14-16 sierpnia, Baborówko, koło Szamotu.
9: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
0: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
0: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
10: dalej masz. Została ostatnia reklama.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką sili maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
6: Reklama.

Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
4: Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Reklama.
3: Raz, dwa, trzy.
4: Dawno.

0: reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: gdzie?
1: Ananasku.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej mi.

0: Rysiu, nie zostawi mnie tu. Rysiu, nie zostawi mnie.
1: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy.
2: Pieniążków, Rysiu.
1: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
0: Nie zostawi mnie tu. Nie zostawi mnie tu.
3: Radio Pogoda 103,4 FM.

0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
1: No oczywiście mieczy fosfor.
2: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
1: Dziękuję.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja.

O, jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka, i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.
1: Dłonio grzeje dubeltówkę, wezmę, wyjdę i buch-buch. Pozamieniam na gotówkę obywateli dwóch.

0: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
1: Proszę. Jak wysąć się dzban, to jeszcze rymka ćmazia dzbanem w łeb. Karczmazią wązaś po piesie, łasą na pieszczotle.
0: Jego pustym dzbanem w łeb.

0: zasycząc totu, syknął dusię ofiar dwu. Pstotu, pstotu.
1: Seku słyszy ten, co trzeba, co nadraba oko ma. I za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

0: bo jak przesień.
1: Hrabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cień.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
2: Moje uszanowanie, kochani słuchacze Radia Pogoda. Ja nazywam się Waldemar Obłoza i życzę wam...

Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik.

0: rzuć monetę, rzuć monetę,
1: rzuć monetę.
2: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: Tu Anna Samusionek. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu